0: Shot the Sheriff, śpiewali Clapton w poniedziałkowy poranek, zastrzelił szeryfa, my strzelamy w stronę budzika po weekendzie. Ale niestety nastał poniedziałkowy poranek, no i co robić? Trudno. Trzeba wstawać. Wstańcie razem z nami. Iwona Barańska,
1: dzień
0: Piotr
1: dobry.
0: Jaworski, Piotr Jaki, Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Mamy godzinę 6.5 października w poniedziałek. Czas na wiadomości radia. Złote przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
2: Uwaga na gęste mgły. W większości kraju alerty pierwszego stopnia. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni grają dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną. Kolejny poranek z gęstymi mgłami. W większości kraju obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego pierwszego stopnia. Lokalnie widoczność spada poniżej 200 metrów. Uważajcie w drodze do pracy. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
3: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
2: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest na razie znana. Kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 zarówno w kierunku Łodzi, jak i Katowic muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. W związku z remontem z ruchu zostaną wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Roboty według planu potrwają do piątku. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45, a plan jest jeden.
4: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
2: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośnią padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3 miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagrał w barażach.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Piękny pogodowy weekend za nami. Było to widać na drogach dojazdowych w Bieszczady, do głównych szlaków. No, były korki miejscami. Teraz już spokojnie będzie i na szlakach i na razie jeszcze teraz o poranku spokojnie na drogach. W regionie, w Sanoku, Lesku jeszcze korków nie widać.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Może i mamy dzisiaj poniedziałek, ale za to pogodowo całkiem przyjemny. Dużo słońca, będą też chmury, ale deszczu w prognozach nie widać. Wiatr umiarkowany. Teraz o poranku miejscami 7-8 stopni. Temperatura wzrośnie dziś w Sanoku czy Ustrzykach Górnych do 17 i będzie całkiem przyjemnie. Jutro o jeszcze cieplej, około 19 stopni, też przewaga słońca i bez deszczu.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6:00 wrócimy do czasów, w których muzyka była genialna, kino wielkie i bezlitosne.
3: Także po 6:00 z okazji dnia przymusowego, czyli poniedziałku, wystąpi u nas bezlitosna szkoła życia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy największy przebój zespołu Eruption, One Way Ticket. 4:00 po 6:00.

0: I wtedy przyszedł maj, zobaczycie jak niedługo przyjdzie, jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, mówię, o Jezus Maria, jednak długo. Dzień dobry, mówimy wam w dzień przymusowy, dzień poweekendowy, poniedziałek, 5 dzień października, zaczynamy 41 tydzień roku i zaglądamy o 6.10 do kalendarza.
1: 64 lata temu odbyła się premiera Doktora No, czyli pierwszego filmu o Jamesie Bondzie. Tego samego dnia do sprzedaży trafił również pierwszy w historii singiel zespołu The Beatles. Love me. Dzisiaj obchodzimy natomiast Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
2: No i dlatego postanowiliśmy ten poniedziałek przywitać pokojowo. A jak się mają państwo słuchacze, kochani, wyspani, uśmiechnięci, cieszą się z... Dobra, 22, 4, 4 i 3, 0. Po prostu dzwońcie i dajcie znać, jak się macie w ten poniedziałek. A my zagramy Shakina Stevensa. Jest 11 minut po 6.

0: zespół AHA w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, zespół z Norwegii. Nie wiem, czy wiecie, największą mniejszością narodową w Norwegii są Polacy, czyli jak się tam mawia, Norwegia dla Norwegów i Polaków. A my budzimy Polacy do pracy. W poniedziałek wstajemy, 18 po 6.
1: Można by tutaj krzyknąć, a norweska emerytura to co? Też dla nas, też dla nas, kochani. My tymczasem z okazji poniedziałku zadamy klasyczne, sakramentalne pytanie. I co ja robię tu? Elektryczne gitary nam zaśpiewają. Już za kilka minut, bądźcie blisko.
2: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: Autopromocja.
4: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
19: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
0: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: locie, na zakładzie, na kompanii, jakkolwiek nazywacie swoje miejsca pracy, czas się przybliżyć do tego miejsca pracy, czas zacząć ten proces przybliżania się. My jesteśmy z wami o 6:30 rano i sprawdzamy, kto już wstał razem z nami. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć moje radio, mam się fantastycznie w ten poniedziałek. Kocham życie, kocham świat, a to, że jesteście, to jest najpiękniejsze, co się przydarzyło. Pozdrawiam.
2: No dziękujemy, no bardzo, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy i mamy nadzieję, że i my kiedyś osiągniemy stan, w którym poniedziałek zacznie radować, tak jak naszą słuchaczkę. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, którzy zaspali, spóźnili się na apel poranny radia z Złote Przeboje, a teraz będą dźwięki, które sprawią, że naprawdę poczujemy odrobinę szczęścia w poniedziałek. Felicita, Albano, Robina Power, w 6:30, Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Tylko my tak budzimy.

0: Turn Around to była grupa Ace of Base w radiu Złote Przeboje. Szwedzi z pozdrowieniami dla tych, którzy po weekendzie czują się tak zakręceni, że gdzie się nie odwrócą, tam napotykają na jakieś poniedziałkowe trudności. Jesteśmy z wami, czuwamy, żebyście nie spóźnili się do roboty. Za 24 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy. Jeśli macie ciotkę, która ma na imię Faustyna albo Apolinary, to za chwilę będzie coś dla cioci. U cioci na imię Ninak zagra, szwagier Kolaska w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Spokojnie na drogach w regionie, na głównych żadnych większych korków na razie jeszcze nie widać. Natomiast w Sanoku, na moście Królowej Zofii, coraz wyraźniej widać piękne murale. Prace trwają na pylonach i w związku z tym też możecie natrafić na utrudnienia na ścieżkach pieszo-rowerowych na moście.
19: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nie wiem, w jakich nastrojach budzicie się po weekendzie. My się budzimy w nastrojach filozoficznych, a mianowicie mamy taką refleksję. Życie nauczyło nas, że między niedzielą a wtorkiem jest poniedziałek.
2: Mnie życie nauczyło, że 1/7 całego życia to poniedziałek.
3: Życie nauczyło mnie, że kto w weekend chce pospać dłużej, temu wyzbierają wszystkie grzyby.
1: To prawda, to prawda.
4: Mnie z kolei życie nauczyło, że najkrótsza droga do szczęścia prowadzi przez lodówkę.
1: Jakie to głębokie.
3: Tak. A wy jak dokończylibyście to zdanie? 22 4 4 i 3 0. I adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Życie nauczyło mnie, że za najciekawsze rozwinięcie tego zdania obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: fajnie gramy, ależ my cudownie budzimy Rozana Toto w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, za 5 minut siódma. Teraz jakże ważne pytanie po weekendzie. Kto tankował w weekend? Myślę oczywiście o stacjach paliw.
1: Benzyna i diesel mocno w dół. Od soboty na stacjach działa rządowy program obniżek. No i sprawdzimy, ile można zaoszczędzić. Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: rokowanie i dyskusja. Komu zawdzięczamy obecne podniżki, obniżki i wcześniejszy ich brak?
1: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
2: Spadły, dawno powinny spaść, jakby rząd opuścił ceny. Wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
3: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
0: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a za diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej, czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa, wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
4: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom, by zastrzegli swój PESEL. Późnym wieczorem zakończył się w Monachium Oktoberfest, największy ludowy festyn na świecie. Organizatorzy podali, że w tym roku padł absolutny rekord frekwencji. W stolicy Bawarii bawiło się w sumie 7 400 000 gości. To prawie 1 000 000 osób więcej niż w zeszłym roku. Browarnicy sprzedali ponad 6,5 miliona litrów paliwa. Prawie 1/3 odwiedzających Oktoberfest to goście z zagranicy, głównie z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii i Austrii. Piątą najliczniejszą grupę cudzoziemców stanowią Polacy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa, George Russell, miał awarię na 4 okrążenia przed metą.
5: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
7: Trwa remont drogi powiatowej Mrzygłód-Trawa-Wołoska. Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku właśnie poinformował, że będą wykonywane tam prace bitumiczne i droga całkowicie ma być zamykana na wysokości miejscowości Siemiuszowa od jutra do piątku od 8 do 17. Już sobie zaplanujcie objazdy.
5: Pogoda w Bieszczadach.
7: Sprawdzamy rozkład temperatur o poranku. 6 stopni teraz w Lesku czy Sanoku, w Wetlinie niemal 5, ale temperatura wzrośnie w ciągu dnia do około 17-18 stopni. Będzie sporo słońca, w prognozach deszczu nie widać, silnego wiatru też nie, chyba że na połoninach, ale niżej raczej bez właśnie takich zjawisk. Jutro także przewaga słońca, trochę chmur, ale bez deszczu.
5: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
8: Dzień dobry, po 7 pojawi się w naszym porannym programie zabytkowa kasa z odzysku.
9: Dzień dobry, po 7 pojawi się też u nas świątynia męskiego dumania. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek. Black or white, czarna czy biała do śniadania. Michael Jackson i codzienny poranny dylemat.

0: Kasa leży nie tylko na ulicy, poważnie w zabytkowych zamkach, słuchajcie, leżą zabytkowe pieniądze zabytkowe i mamy dowód na to.
1: Ile razy archeolodzy przeszukali zamek w Czersku, to ciężko policzyć,
0: no
1: a tymczasem 9-latek w czasie zwiedzania starej warowni znalazł srebrnego półtoraka z 1624 roku.
0: Wow.
1: Mazowiecki konserwator zabytków potwierdził, że moneta przetrwała tam ponad 4 wieki.
2: Ponad 4 wieki. Szacun wielki. A teraz zostanie wydana na fast foody, pokemony i figurki z Minecrafta. 13 minut po godzinie 7. Jennifer Lopez teraz z okazji poniedziałku, żeby się był powód uśmiechnąć. Właśnie teraz. Słuchacie radia Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: śpiewała pani Desiree Les, która tutaj musimy przypomnieć, zwłaszcza w poniedziałek, kiedy są niektórzy stoją przed lustrem i usiłują doprowadzić koafiurę do porządku. Desiree Les to jest pierwowzór fryzury detektywa Rutkowskiego. Wielki szacun, naprawdę. 19 minut po 7, radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy, gdzieś tam na południu Europy jeszcze cykają cykady, u nas już kruki i wrony, bo już październik, cykady na cykladach, Monamo już za chwilę u nas. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Oto twoja chwila prawdy oraz moment zdemaskowania prawdziwych męskich motywacji. To są słowa Iwony, która ma teraz rozwinąć tę jakże straszną myśl.
1: No prawda jest taka, panowie, że przeciętny mężczyzna w ciągu każdego roku przez 7 godzin ukrywa się w łazience.
0: To dużo?
1: Ukrywa się tylko po to, żeby mieć ciszę i spokój.
2: Ale no, jak to mówią, coś za coś. Ceną ciszy i spokoju jest niedokrwienie łydek. Jest 7:30, to jest Radio Złote, trzeba je na dzień dobry. A teraz wspomnienie weekendu. There's a party, DJ Bobo.

0: medie bellissimo, tak brzmi po włosku zdanie, poniedziałek jest piękny, czyli widzicie, wystarczy tylko zmienić język i coś brzydkiego nagle trochę pięknieje. Eros Ramazzotti zaśpiewał nam w piękny poniedziałkowy poranek w Radiu Złote Przeboje za 24.08.
1: Na poniedziałek to mamy coś idealnego, memu miastu na do widzenia. Piosenka Budki Suflera pojawi się już za kilka chwil dla tych, którzy właśnie wpadają w czarną dziurę roboty i wychyną z niej gdzieś w okolicach piątku. To bądźcie z nami, a my za chwilę sprawdzimy, jak się jedzie w kierunku pracy.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
4: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
5: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Skoda.

0: 10% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Reklama. Złote przeboje w drodze.
6: Nieco zwiększony ruch na wjazdach do miast w regionie. Na dojeździe do Sanoka na przykład robi się ciasno. W stronę Bieszczad na razie spokojnie. Nie ma już śladu po tym wzmożonym ruchu z pięknego weekendu, kiedy tłumy odwiedziły bieszczadzkie szlaki. Przejezdność teraz spora.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Życie nauczyło mnie, że kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, to znak, że na pewno o czymś zapomniałem. Dzisiaj od rana bawimy się w dokończenie właśnie tego zdania. Życie nauczyło mnie, że 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Życie nauczyło mnie, że trzeba się cieszyć każdym dniem, każdym wschodzącym promieniem słoneczka, każdym kwiatkiem, każdym uśmiechem.
3: Życie nauczyło mnie, że na naukę nigdy nie jest za późno.
4: Życie nauczyło mnie, że trochę trzeba słuchać swojej intuicji.
5: No tak. Życie nauczyło mnie, że jak poniedziałek idzie dobrze, to i tak coś przywali znienacka. A wy, kochani, jak dokończylibyście to zdanie? 22, 4 czwórki i 3 zera, albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najciekawsze rozwinięcie zdania. Życie nauczyło mnie, że obiecujemy złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat.

0: głosem, to my możemy się budzić i zaczynać nowy dzień, nowy tydzień. Chris Rea w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Z kolei z oglądaniem reprezentacji Polski ich meczów jest jak z pilnowaniem małego dziecka. Jak patrzysz non stop, to nuda, nic się nie dzieje. Jak raz spuścisz z oka, to od razu coś się odwala. Na przykład 6-0.
1: Tak, to efektowne zwycięstwo 6-0 z Rumunią. No apetyty rosną teraz, no i dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną. Problem w tym, że na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego. Więcej o tym już za kilka minut w wiadomościach o 8:00.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
14: Reklama.
15: Piąty dzień października mamy i to jest poniedziałek, jest punktualnie 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Śmiertelne potrącenie na pasach w Nowym Sączu. Dziś prokuratura przesłucha kierowcę. Trudne warunki w Tatrach i seria wypadków w weekend. Bez Lewandowskiego, ale z nadziejami na zwycięstwo. Wieczorem Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Prokuratura ma dziś przesłuchać kierowcę, który potrącił pieszego w Nowym Sączu. 21-latek wyprzedzał inny samochód i uderzył w mężczyznę na przejeździe.

0: Zginął turysta, który spadł z zawratu, a kolejny po upadku w rejonie Koziej Przełęczy w stanie krytycznym trafił do szpitala. Ratownicy TOPR interweniowali także po kolejnych groźnych wypadkach. W wyższych partiach gór śnieg jest zlodowaciały, a strome szlaki bardzo niebezpieczne. TOPR apeluje, by bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia zrezygnować z takich wyjść. Okazałe zwycięstwo nad Rumunią aż 6-0 znów obudziło nadzieję w naszej reprezentacji na dobry wynik w Lidze Narodów. Dziś gramy z Bośnią i Hercegowiną, ale gramy bez Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za żółte kartki.
1: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Jeśli biało-czerwoni dziś wygrają, to awansują na drugie miejsce w grupie B4 i zwiększą swoje szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów. Dokończą te rozgrywki w listopadzie. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
3: Na wjazdach do Sanoka ruch duży, oczywiście wahadła też na budowie obwodnicy, także tam trzeba zachować ostrożność. Ruch w stronę Bieszczad umiarkowany, na większe korki nie natraficie na razie przy dojazdach do górskich miejscowości. Także w Lesku również spory ruch w centrum.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Pod koniec tygodnia widać w prognozach deszcz, szczególnie na piątek, ale takie są zapowiedzi długoterminowe, więc kto wie, może jednak nam się ta pogoda przed kolejnym weekendem znów poprawi. Na razie całkiem przyjemnie dzisiaj, dużo słońca, chmury też będą, ale bez deszczu, dziś w okolicach 17-18 stopni w Wetlinie Cisnej, czy także Sanoku, wiatr raczej słaby. W nocy około 7, jutro do 19.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 8 pojawi się ona, genialna Krystyna Iwona w cyklu Życie ssaków polskich wyjaśni sukcesy polskiej piłki kopanej.
3: Także po 8 w związku z coraz bliższym listopadem wyjaśnimy, z czego się składa cena znicza. Nie chodzi o znicz pruszków, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Genesis, 4 po 8.

0: nami chwila prawdy, prawdy o sukcesach naszej reprezentacji w piłce nożnej. Są tak spektakularne, że zajęła się nimi nieoceniona Krystyna Igona.
1: Tak, i teraz rozwinie temat, dlaczego, uwaga, dlaczego polska młodzieżówka ma osiągnięcia, na przykład ograli Szwedów, a dorosła kadra gra źle, pomijając mecz z Rumunią. Posłuchajmy.
2: Życie ssaków polskich.
3: Te nieopierzone hasają jak natchnione, a dojrzałe są jak wyliniałe. Dla naszych orłów dorosłość jest jak horyzont zdarzeń w czarnej dziurze. A są to zdarzenia bliskie naturze. Rosną im błony pławne między palcami. Zaczynają ich dopadać limity i ograniczenia wieku dojrzałego.
4: A łapie wszystko boli.
3: Stawy ulegają zdrewnieniu. Zbyt bujne owłosienie w uszach nie pozwala dosłyszeć poleceń od trenera.
4: No podaj, podaj!
3: Generalnie pojawiają się opory wewnętrzne i zewnętrzne. Już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu Jan Urban.
5: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: czy wiecie, może pamiętacie, że w Polsce w okresie PRL-u piosenka Rasputin była zakazana jako godząca w ZSRR. W ogóle wiele rzeczy było, dziwnych rzeczy było zakazanych wtedy. Rasputin, Bonnie M w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 22 po 8.
1: Lady Punk i piosenka, która godzi w nasze weekendowe przyzwyczajenia już za kilka chwil. Piosenka, która nazywa się Fabryka Małp. No zupełnie jak wspomnienie tych ostatnich dwóch dni. Bądźcie blisko, polecamy się.
2: Autopromocja.
3: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
4: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
3: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odwagę.
5: Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
16: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana, będąc w takim poniedziałkowym, filozoficznym nastroju, bawiliśmy się w dokończenie zdania. Życie nauczyło mnie, że... Dostaliśmy od was mnóstwo telefonów i czas na podsumowanie.
2: Życie nauczyło mnie, żeby nie przejmować się poniedziałkiem.
3: Życie nauczyło mnie, że nawet jak się wyrobię do pracy, to zawsze znajdzie się taki, który jedzie 40 na 70.
4: Życie nauczyło mnie, że jak kończy się okres promocyjny na paliwo, to zawsze muszę zatankować pod koreczek.
5: Życie mnie nauczyło, że nie wszystko złote, co się świeci.
6: Życie nauczyło mnie, że kiedy praca ci nie pasuje, to zmień pracę.
7: Życie nauczyło mnie, że lepiej żałować tego, co się zrobiło, niż żałować tego, co się nie zrobiło.
1: To złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż życie nauczyło nas, że lepiej kawę wypić, niż na nią żałować. A jutro, proszę Państwa, Dzień Borsuka, czyli patrona wozu bojowego piechoty. Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Szykuje się nam zamknięcie drogi. Chodzi o drogę powiatową Mrzygłód-Trawa Włoska na wysokości miejscowości Siemiszowa. Będzie zamykana od jutra do piątku, od 8 do 17. To w związku z wykonywaniem prac bitumicznych. Także tam będą czekać Was objazdy.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Czas na dynię zbliża się wielkimi krokami, podobnie jak czas na znicze, przypomina radio Złote Przeboje. Donosimy jednocześnie, że ceny zniczy będą w tym roku wyższe niż w ubiegłym.
1: Słyszeliście
0: już o tym? No. Ale zaraz, przepraszam bardzo, bo mi się wydaje, że w zeszłym roku już było drogo.
2: Już było drogo, tak, ale producenci tłumaczą, że te podwyżki nie tylko inflacją, ale też powodem są rosnące koszty produkcji i pozyskiwania surowców.
1: Tak, a tak w ogóle to wiecie, że znicze robi się z dwóch składników tylko, z zadumy i z refleksji. Ale spokojnie, do 1 listopada to jeszcze dużo czasu, bo październik przecież jest długi, ma 31 dni, przypominamy. A teraz gramy, na dzień dobry gramy Enrique Iglesiasa, Be With You za 9.9.

0: przyznawali Noble w kategorii Bajerant, to on miałby więcej niż Skłodowska. Enrique Iglesias, hiszpański Bajerant w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5.9. Tak. A teraz właśnie coś a propos tych wspomnianych Nobli.
1: Tak, bo najbardziej prestiżowe nagrody świata znów są w centrum uwagi. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski, a dziś poznamy pierwszych laureatów. Więcej o Noblowskim Tygodniu już za chwilę w wiadomościach o 9.00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: ta promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: 5 października i to jest poniedziałek, mamy godzinę 9, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Hakerzy mogli zdobyć dane klientów w wakacje.pl. Sprawy badają eksperci cyberbezpieczeństwa. Zaczyna się Tydzień Noblowski. Dziś poznamy pierwszych laureatów. Dżuma w Rosji. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Eksperci z cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
3: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
2: Jednak serwis apeluje do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Kierowcy jadący autostradą A1 w województwie łódzkim w stronę Katowic muszą od dziś liczyć się z utrudnieniami. Między węzłami Kutno, Wschód i Piątek drogowcy wchodzą na ten fragment trasy. Utrudnienia potrwają cały tydzień.

0: fizyki. W piątek zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc próbówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku wyjątkowo ciężkiej odmiany tej choroby, dżumy płucnej, ale służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a ich testy są negatywne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekic 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Aleksem Deminorem. Poranek z tenisem, wieczór z futbolem. Dziś ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów w Zenicy. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, z którą w Warszawie 10 dni temu zremisowaliśmy 0-0. Początek o 20:45.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Lokalnie jeszcze pochmurno i mgliście, ale w ciągu dnia będzie coraz więcej przejaśnień. Na Pomorzu uwaga na silniejszy wiatr. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 19 w Warszawie i w Poznaniu, 20 we Wrocławiu, do 21 w Krakowie.
1: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Wbrew zdrowemu rozsądkowi i nadwyrężonemu organizmowi zostaliśmy zmuszeni. Do poniedziałku trudno co robić, ale mamy na to lekarstwo.
4: Mamy konkurs Złoto od Złotych, czyli pieniądzory do zdobycia. Jeśli chcecie zagrać o tysiaka, bardzo okrągłą sumkę, to zgłoście się do nas na stronie złoteprzeboje.pl. Zalecamy pośpiech, gdyż finał już o 9:30. 4 po 9. Teraz i gramy wam Eurythmics Sweet Dreams.

0: się dzieje w państwie duńskim. William Shakespeare napisał to zdanie ponad 400 lat temu. No dzisiaj, jak wiadomo, w Danii byłoby totalnie, super totalnie, gdyby oni na tych rowerach wszędzie nie jeździli, no nie?
1: I to jest wstęp do opowieści o duńskiej piosence, gdyż wyciągnęliśmy, słuchajcie, spod lat genialny, dawno niesłyszany kawałek, który powstał właśnie podczas jazdy na rowerze.
0: Niejaki Michael Kolster wymyślił go, wioząc rowerem córkę z przedszkola do domu. I ten przebój jest dowodem, że jazda na rowerze nastraja człowieka pozytywnie.
1: No to uwaga, uwaga, przed nami hit lekki, niczym wegetariańskie śniadanie, a dźwięki przyjemne, niczym świeży szczypiorek. Nazywa się Flying ten przebój, a zagra go duńska grupa Nice Little Penguins w radiu Złote Przeboje.

0: odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilo gram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.

0: złote od złotych.
1: Pisaliście do nas maile, pisaliście listy, wysyłaliście. Dziękujemy za wszystkie, mnóstwo tych listów, całe dwa. Dziękujemy za wszystkie, wysyłaliście telegramy, znaki dymne. No i na wasze specjalne życzenie wraca uwielbiana przez was zabawa Złote od Złotych.
2: No kochani, zanim na dobre zacznie się ta piękna polska złota jesień, to będziecie mieli okazję wygrać nawet 1000 złotych polskich. No i dzisiaj przed szansą zdobycia tej kasy stanie słuchaczka Monika z Wrocławia. Dzień dobry.
3: Cześć, witam.
1: Cześć Monika, już jest dobrze, już jest nieźle, już mamy dla ciebie dobre informacje. Stówkę na dzień dobry i kubek termiczny Radia Złote Przeboje, taki unikatowy, ale...
3: Ekstra.
1: Fajnie, prawda? Fajnie się tak przedstawić.
3: Bardzo.
1: Miło, ale dosłownie za chwilę możesz wygrać więcej, tysiaka. Pytanie, czy grasz?
3: No pewnie.
1: Niczego nie
3: to
1: tak,
3: nie ryzykuję, to nie.
2: No jasne, no to słuchaj, wyciąg z regulaminu brzmi tak. Przed tobą 3 pytania, za każdą poprawną odpowiedź zapłacimy 300 zł. Na każdą z tych odpowiedzi masz po 5 sekund, ale uwaga, gramy do pierwszego błędu. Czy wszystko jest jasne? Czy możemy lecieć, zaczynać?
3: Tak, możemy lecieć.
1: Pytanie dla Moniki, numer 1. Orła Cień to piosenka zespołu Kombi. Prawda czy fałsz?
3: Fałsz.
2: No jasne, oczywiście. No to drugie pytanie. Piotr Rogucki czy Piotr Kupicha? Który z nich jest wokalistą zespołu Phil?
3: Piotr Kupicha.
1: Jest już. No i czas na ostatnie, trzecie pytanie. Już masz 600 plus stówkę, no 700. Ostatnie pytanie, uwaga. Jak ma na imię polska piosenkarka Brodka?
3: Monika.
2: Monika, a ty się przedstawiłaś, czy ty odpowiedziałaś na pytanie?
3: Odpowiedziałam na pytanie.
2: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. No i oczywiście dorzucamy obiecany wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
3: Super, bardzo się cieszę.
1: Miłego tygodnia.
3: Zrobiliście mi poniedziałek,
1: no,
3: normalnie.
1: Nie tylko poniedziałek, ale tak do piątku polećmy z tym optymizmem.
3: No, pewnie. Już, no nie?
1: Monika z Wrocławia z tysiakiem na koncie. Złote od złotych poleciały i cały czas możecie się zgłosić do tej naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. Kolejny finał, kolejny tysiak do zgarnięcia. Uwaga, za tydzień o 9:30.
0: Złote od złotych.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
19: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: my się nastrojom nie poddajemy i poniedziałek podkręcamy i rozkręcamy jak tylko możemy. Billy Joel, Uptown Girl w radiu, złote przeboje na dzień dobry z obietnicą powrotu jutro, gdyż dzisiaj już dziękujemy, uciekamy.
1: O, obietnicą albo ostrzeżeniem. Ostrzegamy, jutro też będziemy rano. W składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Paweł Korniewicz. Dziękujemy, a witamy przy mikrofonie Gosię Kościelniak.

0: I tak w poniedziałek, miejmy nadzieję na wszystkie ewentualne trudności, jakieś małe kłódki pod nogi, będziemy sobie gwizdać jak Roxette i Joyride. Za 4 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama.
6: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
7: Wiadomości z Bieszczad.
8: Małgorzata Murę zapraszam. Jutro w samo południe rusza druga tura podkarpackiego czeku turystycznego. O szczegółach Grzegorz Pałka.
9: Chodzi o 300 zł, które można wykorzystać rezerwując nocleg w jednym z obiektów uczestniczących w programie. Warunkiem jest rezerwacja pobytu przynajmniej na 2 noce. Czeki będzie można wykorzystać od 7 października do 2 listopada. Ich liczba jest ograniczona.
8: Trzecia tura programu ma ruszyć 3 listopada. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Czek Podkarpackie Travel. W piękny miniony weekend turyści ruszyli na bieszczadzkie szlaki. W popularnych miejscach były tłumy przy dojazdach do parkingów korki. Nadal jeszcze początek tygodnia z dobrą pogodą do podziwiania coraz bardziej kolorowej jesieni, ale już zdecydowanie turystów na szlakach będzie mniej. A przez ostatnie dni też 25 fotografów brało udział w plenerze fotograficznym. To było trzecie wydarzenie zrealizowane w ramach projektu Fundusze Europejskie dla lepszego poznawania skarbów przyrody i kultury Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Fotografów można było spotkać w rejonie torfowiska w Tarnawie, na Połoninie Wetlińskiej czy na dawnym cmentarzu w Beniowej.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
8: Słonecznie, niemal bezchmurnie. Dzisiaj trochę chmur ma się pojawiać, ale bez deszczu, bez silnego wiatru, chyba że gdzieś na Połoninach może nieco mocniej powiać. Termometry pokażą od około 17-18 stopni w Sanoku czy Wetlinie. Jutro około 19 stopni, także przewaga słońca, czyli też dobre warunki do wędrowania po górach. W nocy temperatura spadnie do około 7 stopni.
7: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
6: A ponieważ zaczyna się poniedziałkowe przedpołudnie, to żadnych wstępów muzycznych delikatnych, bo poranek już rozkręcony przez naszą ekipę poranną, a więc od razu będzie energicznie bardzo. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: A więc w związku z tym już dzisiaj powiem wam taką ciekawostkę. Według badań aż 53% z nas nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Czy to znaczy, że ścieżka kariery, taka tradycyjna, polegająca na zdobyciu wykształcenia kierunkowego, następnie przekuwanie go w wieloletnie doświadczenie zawodowe, to jest już droga rzadko wybierana, droga donikąd? Słabnie przekonanie, że studia wyższe są wstępem do świetlanej kariery. I dlatego dzisiaj w związku z tym, że robota nie zając, i że choć większość z nas jest w pracy właśnie, to w króciutkiej przerwie możemy podzielić się swoim doświadczeniem. Pytam was, czy pracujecie w swoim wyuczonym zawodzie, czy w zupełnie innym? Jaką szkołę skończyliście i w jakim zawodzie pracujecie? To często jest bardzo ciekawe zestawienie. Za najciekawsze zgłoszenie po 12 oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy do południa. Nasz numer 22 44 30 i mailem można robota@złoteprzeboje.pl. A teraz bądź.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

3 miliony funtów. Tyle kosztowała rezydencja, którą kupiła Beverly Craven za tantiemę, za jedną piosenkę, za single Promise Me, który przed nami w Radiu Złote Przeboje. Wokalistka mogła sobie na nią pozwolić dzięki tantiemom właśnie. To był debiut, no i to był wielki sukces. Promise Me okazał się wielkim hitem. Sama płyta sprzedała się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a potem Beverly nagrała jeszcze 6 innych płyt, ale nigdy nie udało się jej powtórzyć sukcesu tego pierwszego pięknego przeboju. Wokalistka otrzymała za niego nagrodę, statuetkę Brit Awards w kategorii najlepszy debiut. Od najmłodszych lat zresztą marzyła o karierze scenicznej. Lekcje gry na pianinie zaczęła mając zaledwie 7 lat, no a inspiracją była dla niej mama. Mama Beverly była skrzypaczką i występowała w Royal Albert Hall. Dzisiaj Beverly Craven ma 64 lata, wciąż występuje. Ale teraz posłuchamy jej największego, tego pierwszego, najsłodszego przeboju. Rok 1991, Beverly Craven i Promise Me w Radiu Złote Przeboje.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Według badań ponad połowa z nas pracuje w innym zawodzie niż wyuczony, a czasem jest to zupełna zmiana profilu. Dzwonicie.
2: Ja aktualnie jestem po dwóch uczelniach. Mam inżyniera z matematyki finansowej oraz magistra z finansów i rachunkowości. Pracowałem jakieś 2 lata jako księgowy, odszedłem z zawodu, a następnie podejmowałem branże w różnych branżach, od gastronomii, przez magazyny, a aktualnie pracuję już od ponad 3 lat jako kurier. Przyznaję, że te roboty sprawia bardzo fale. Pozdrawiam i miłego dnia.
3: Dzień dobry, cześć. Z tej strony Piotrek. Ukończyłem szkołę średnią w kierunku technicznym, studia pedagogiczne i pracuję obecnie jako zastępca kierownika dużego hipermarketu za granicą. Cóż za zbieg okoliczności, na co komu było 8 lat studiów. Pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego dnia.
1: W jakim kierunku się kształciliście, a w jakim zawodzie pracujecie dziś? Za najciekawsze zgłoszenie z przyjemnością prześlę z banek filtrujące Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa. Nasz numer 22 44 i 30. No i mailem można napisać robota@złoteprzeboje.pl. W jakim kierunku się kształciliście? No a w jakim dzisiaj pracujecie?
0: Robota nie zając.

0: NSYNC w Radiu Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 11. Tak nam płynie to poniedziałkowe przedpołudnie. No i za 5 minut dokładnie najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.
13: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Bieszczad.
14: Małgorzata Mury, zapraszam. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Od jutra do piątku zamykana będzie droga powiatowa Mrzygłód-Tyrawa-Wołoska na wysokości miejscowości Siemiuszowa. Nieprzejezdna będzie od 8 do 17 w związku z pracami bitumicznymi. A teraz ekonomiczno-społeczny bilans. Drugiej urodziny obchodzi program Aktywny Rodzic, popularnie zwany babciowym. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy opiekują się dziećmi. A co o programie mówią sami seniorzy?
15: Bardzo dobrze, że dostają, to im pomaga.
16: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
14: W całym kraju ze świadczeń korzysta już 670 tysięcy osób. Z danych ZUS-u wynika, że na Podkarpaciu rodzice najchętniej wybierają dopłatę do żłobka, czyli aktywnie w żłobku. Na drugim miejscu jest program aktywnie w pracy, a na trzecim aktywnie w domu. A studenci, którzy wybrali uczelnię państwową imienia Jana Grudka w Sanoku, rozpoczęli uroczyście już rok akademicki. To w tym roku ponad 1550 studentów, w tym aż 610 nowych.
1: Radio Złote Przeboje.
17: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Pogoda w Bieszczadach.
14: Słonecznie, trochę chmur może się pojawiać, ale padać nie będzie, także bardzo dobre warunki do tego, by wybrać się jeszcze na spacer, podziwiać już powoli jesienne kolory. Termometry pokażą w Sanoku, w Etlinie czy Cisnej do 17-18 stopni. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie średnio w regionie do 7. Miejscami może być chłodniej, niewykluczone też lokalnie zamglenia. Jutro przewaga słońca i do 19 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
17: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Prawie 2 minuty po godzinie 11:00 jesteśmy prawie wszyscy, choć nie wszyscy, ale wielu z nas w pracy dzisiaj. Ja przypominam, robota nie zając i przy największych przebojach lat 80. i 90.
18: Złote przeboje.
13: Pracuje nam się po prostu przyjemniej. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Dyson Shun.

ona taka ulotna w tej żółtej spódniczce. John Travolta i Olivia Newton-John. Oni spotkali się w grudniu 7 lat temu i jeszcze podczas serii wyjątkowych wieczorów filmowych połączonych ze wspólnym śpiewaniem o nazwie Meet and Grease na Florydzie. Gwiazdy założyły repliki swoich słynnych kostiumów z filmu i właśnie Olivia Newton-John pojawiła się najpierw w żółtej spódniczce i sweterku, a później w skórzanej kurtce jako zła Sandy. A Travolta miał na sobie klasyczną ramoneskę, uwielbiamy go takiego. Była projekcja filmu, oczywiście wydarzenia obejmowały projekcje i wspólne śpiewanie. Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: czy jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media

0: Robota nie zając.
1: Według badań ponad połowa pracujących Polaków pracuje w innym zawodzie niż ten wyuczony. Piszecie, honorata napisała: z zawodu jestem kosmetyczką, a pracuję jako kucharka w szkole. Martyna: ja mam magistra z dziennikarstwa, a pracuję w księgowości. W szkole matematyka to nie była moja dziedzina, a teraz liczby i liczenie to jedno z głównych zajęć. Jakub pisze, że studiował socjologię, bo chciał zrozumieć ludzi. Życie zweryfikowało plany. Od 15 lat pracuję w telewizji, gdzie codziennie próbuję zrozumieć ludzi, tylko dodatkowo mam deadline, budżet i 5 osób pytających, kiedy to będzie gotowe, czyli studia przygotowały mnie do pracy z ludźmi, a telewizja nauczyła, że socjologia jednak miała sens. No ale też wielu z nas w trakcie swojej drogi zawodowej zmienia całkowicie zainteresowania.
2: Zacząłem się uczyć jako mechanika sprzętu lotniczego, później jako technik pola walki, następnie jako złodziej w więzieniu, a zostałem operatorem wózka widłowego. I tak jest do dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia jeszcze.
3: Magdalena, obecnie pielęgniarką, ale mój pierwszy zawód, który się uczyłam, to był technik odzieżowy. Później skończyłam ratownictwo, później magisterkę edukację prozdrowotną i później magistra z pielęgniarstwa. I robię to, co kocham.
1: Ech, życie, a w jakim kierunku się kształciliście i w jakim pracujecie dziś, o tym rozmawiamy. Za najciekawsze zgłoszenie prześlę dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje po 12:00. Ale wszystkie są ciekawe. Nasz telefon 22 44 i 30.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

A przed nami w radiu Złote Przeboje Orchestral Manoeuvres in the Dark, czyli po prostu OMD. A członkowie zespołu mierzyli się z niechęcią ze strony krytyków na początku. Bardzo, bardzo zwrócili na siebie uwagę dopiero dzięki antywojennej piosence pod nazwą Enola Gay z 1980 roku. Dzisiaj grupa uchodzi za pionierów synthpopu, ale pierwsze kroki grupy w branży muzycznej nie należały do najprostszych. Angie McCluskey z OMD mówi bardzo ciekawie, że po pewnym czasie panowie zdali sobie sprawę, że ich brzmienie zostało tak naprawdę stworzone przez napięcie między maszynami a ludźmi, architekturą a moralnością. Nigdy nie chcieli być imitatorami robotów i stąd jest w tej muzyce, owszem, sporo syntezatorów, ale dużo ludzkiej duszy. OMD, Radio Złote Przeboje.

0: Sailing on the Seven Seas i to wielki przebój OMV z 1991 roku. Wysłuchać radia Złote Przeboje, największych przebojów lat 80. i 90. Poniedziałkowe południe za 5 minut, a wtedy najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Złote Przeboje.
2: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Reklama.
0: Wiadomości z Bieszczad.
8: Małgorzata Murę zapraszam. Podkarpaccy policjanci podsumowali akcję Hulajnoga. W ciągu dwóch dni ujawnili 193 naruszenia przepisów. Wśród nich m.in. 30 przypadków jazdy hulajnogą wzdłuż przejścia dla pieszych. Policjanci nałożyli 35 mandatów karnych. Wobec 98 osób zastosowali pouczenia, a wobec 36 kierujących skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Z hulajnóg temat zmieniamy na motocykle w częściach. Strażnicy graniczni z przejścia w Medyce udaremnili próbę wywozu na Ukrainę podzespołów pochodzących ze skradzionych motocykli. Ich łączna szacunkowa wartość wynosi ponad ćwierć miliona złotych, wylicza rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej kapitan Piotr Zakielarz.
9: Ustalone, że przewożone podzespoły pochodzą z 6 motocykli różnych marek.
8: Kierowca przewożący skradzione podzespoły został zatrzymany. A wy możecie się zatrzymać przechodząc mostem Królowej Zofii w Sanoku, by podziwiać tworzenie murali. Po dwóch stronach pylonu powstają wizerunki Królowej Zofii oraz Króla Władysława Jagiełły. Uwaga, w czasie pracy utrudnienie na ścieżce pieszo-rowerowej.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
8: Pogoda w całym regionie dobra dziś do spacerów, do rowerów, do wyjść w góry. Sucho, słonecznie, trochę chmur będzie, ale nie powinno padać. Wiatr słaby. Dziś około 19 stopni pokażą termometry w Cisnej czy Wetlinie. Tyle też będzie w Sanoku. W nocy temperatura spadnie średnio do 7 stopni. Jutro około 21 i także w prognozach deszczu czy silnego wiatru nie widać. Będzie słońce.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
10: Dzień dobry, witamy poniedziałkowe popołudnie. Gosia Kościelniak, a przywitamy je, jeśli chodzi o muzykę Abbą i mam nadzieję, że będziemy sobie nad wszystkim, co dziś się wydarza w naszym życiu, mogli zaśpiewać Mamma Mia, a nawet powiedzieć. Zapraszam zaraz po Abbie, ukochany nasz Queen. Radio Złote Przeboje.

Świat padł na kolana w 1985 roku. Przed kim? Przed norweskim triem AHA. Album Hunting High and Low zachwycił fanów na całym świecie. Sprzedał się w oszałamiającym nakładzie.

Przekraczającym 11 milionów płyt. Płyta Hunting High and Low jest najważniejszą pozycją w dyskografii grupy. Nieznana kapela z Norwegii podbija świat, krzyczały tytuły i to się na co dzień nie zdarzało. Grunt pod wielki sukces pierwszej płyty Norwegów wspaniale przygotował pierwszy singiel Take On Me, no to był szał. Debiut dał AHA nominację do Grammy w 1986 roku w kategorii najlepszy debiutant. Radio Złote Przyboje, AHA.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
21: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
20: Pewne zwycięstwo.
21: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Reklama.

0: Marta, nie zając.
1: Według badań ponad połowa Polaków pracuje w innym zawodzie niż ten wyuczony, ale powodów jest mnóstwo. A te nasze losy bywają filmowe. Opowiadaliście dzisiaj o tym, jak ktoś kształcił się na inżyniera matematyki finansowej, a teraz jest kurierem. Słuchaczka jest z wykształcenia kosmetyczką, a pracuje w kuchni szkolnej. Inna skończyła dziennikarstwo, a pracuje jako księgowa. Wiele ciekawych przykładów zmian życiowych i kierunków. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia i witam naszą laureatkę dzisiejszą.
2: Cześć, witam, tu Gracjana. Skończyłam Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Pracowałam jako marketingowiec, jako PR-owiec. Pracowałam w radiu, pracowałam w banku, prowadziłam hotel i w połowie życia zaciągnęłam ręczny hamulec i wywróciłam wszystko do góry nogami. Leżąc na stole operacyjnym i czekając na operację serca, stwierdziłam, że ja chcę być z tej drugiej strony. Chcę zostać medykiem. I tak też zrobiłam. W tej chwili jestem elektroradiologiem i pracuję w kardiologii inwazyjnej właśnie przy operacjach serca. Jestem tym absolutnie zafascynowana i bardzo, bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam.
1: Gracjano, imponująca historia poszukiwania i odnalezienia i spełnienia zawodowego. Pozdrawiam bardzo mocno Was wszystkich. Dla Ciebie, Gracjano, dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Dla wszystkich nas, Bananarama.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert.

Ależ to porywa, ależ to porywa. Nigdy nie odcięli się od swojej tożsamości, mimo ogromnego sukcesu komercyjnego. Nie odcięli się od społeczności Chicano, czyli Amerykanów pochodzenia meksykańskiego, i od wschodniego Los Angeles. Zespół występuje nieprzerwanie od ponad 50 lat. Jubileusz świętowali w 2023 roku. Co wyjątkowe, na scenie przez ten cały czas grają w prawie identycznym składzie. To ich czyni, no już dawno temu ich uczyniło prawdziwą muzyczną rodziną. Radio Złote Przeboje, teraz Desiree.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
0: Reklama.
9: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
10: Medyczny Nobel przyznany, rewolucyjne odkrycie neurobiologów. Biskup ewakuowany w asyście policji, gorąca noc w parafii pod Oświęcimiem. Afrykański drapieżnik postawił na nogi służby, szczęśliwy finał ucieczki egzotycznego kota na Mazurach. Ewelina Walczak. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To trzech naukowców: amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Disserot, niemiecki biofizyk Peter Hegemann i niemiecki fizjolog Georg Nagel.
11: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Disserot, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
12: And optogenetics.
10: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. W tym roku pula finansowa przypadająca na każdą kategorię wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad $1 milion. Awantura w Grójcu pod Oświęcimiem. Biskup ewakuowany w asyście policji. 3000 wzburzonych parafian otoczyło wczoraj kościół, stojąc w obronie usuniętego proboszcza. Zamiast dialogu wywiązała się szarpanina.
13: Ma pan biskup serce?
14: My
13: nie.
14: Myśmy sam kościołem. My. Ludzie.
15: Tak jest, my to wystawimy.
14: Ja się powinienem przed naszym tatą.
13: On musi wrócić, nie ma innej opcji.
10: Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza, z którego wynika, że decyzja biskupa o odwołaniu proboszcza nie została zmieniona przez Watykan. Ksiądz miał zostać odwołany z urzędu z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Parafianie twierdzą, że proboszcz stracił stanowisko, bo nie pobierał opłat za śluby i chrzty. Francuscy licealiści nie odpuszczają, od rana blokują wejścia do budynków, a lekcje odwołano w blisko 500 szkołach. Młodzież żąda pieniędzy na edukację i zapowiada czarny tydzień. W starciach z policją zatrzymano 5 tysięcy osób. Rannych są setki, a ponad 20 szkół zostało zniszczonych lub podpalonych. W tym tygodniu Sejm ma podjąć drugą próbę przyjęcia przepisów zakazujących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu. Będzie to druga próba, bo pierwsza się nie powiodła. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu na wniosek PSL-u ustawa wypadła z harmonogramu obrad. Maciej Kluczka.
15: Koalicjanci nie kryli wtedy i zdziwienia, i oburzenia.
16: Okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przepracowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
15: Mówiła Joanna Wicha, posłanka Lewicy z Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziś, jak zapewnił Robert Biedroń, doszło do porozumienia.
17: Ten projekt będzie głosowany. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie poparcie większości.
15: Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się we wtorek. Maciej Kluczko.
10: Szczęśliwy finał nietypowych poszukiwań na Mazurach. W Orzyszu odnalazł się serwal sawannowy, który w weekend uciekł z prywatnej posesji. Kot wabi się Gustaw. Przez kilkadziesiąt godzin szukała go policja. Pomoc okazała się jednak zbędna. Po nocnych spacerach egzotyczny zwierzak po prostu sam wrócił do domu. Jest cały i zdrowy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Dzisiaj zachmurzenie małe lub umiarkowane i od 15 stopni nad morzem, przez 19 w Warszawie, Radomiu i Kielcach do 21 w Krakowie, Rzeszowie i Legnicy i dziś bez opadów.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Słodkiego, miłego życia teraz będzie kombi nam życzyć. No i ja wam i wy sobie nawzajem też życzcie tego, bo mamy popołudnie poniedziałkowe.
18: Radio Złote Przeboje.
9: 3 minuty po 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: zakupie za pierwsze 100 zł wygranej w konkursie Złote od Złotych. I dlaczego na to pytanie odpowiadacie na stronie złoteprzyboje.pl kreatywnie, jeśli chcecie dołączyć do zabawy Złote od Złotych. No a tak było dzisiaj.
1: Ostatnie pytanie, uwaga.

0: Jak ma na imię polska piosenkarka Brodka?
1: Monika.
2: Monika, a ty się przedstawiłaś, czy ty odpowiedziałaś na pytanie?
1: Odpowiedziałam na pytanie.
2: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. No i oczywiście dorzucamy obiecany wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
1: Super, bardzo się cieszę.
3: Tak właśnie to było dzisiaj rano, bo można wygrać właśnie nawet 1000 złotych. Zapraszamy na złoteprzeboje.pl, a teraz Seal. Then the rainstorm came over me.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

She's so fresh, cool Andy Gang, rok 84. Ikona stylu i spokoju. Jego saksofon i energia na scenie stały się nieodłącznym elementem brzmienia tegoż właśnie zespołu, który na zawsze wpisał się w historię muzyki funk. Jeden z założycieli Cool Andy Gang, Dennis D.T. Thomas. Mając zaledwie 13 lat, założył zespół Cool Andy Gang wraz z braćmi Robertem i Ronaldem i innymi przyjaciółmi ze szkoły. Wyobrażacie sobie? To musiała być zabawa. Po prostu pełnia szczęścia. Jeszcze chłopaki, 13 lat, szkoła, muzyka. Thomas był w grupie znany jako kwintesencja luzactwa i ceniony za swój styl, ale równocześnie spokojne usposobienie. No i takie cuda muzyczne potem powstawały. Radio Złote Przeboje, teraz Michael Jackson.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.

0: Pytałam Jerzego, ale okazuje się, że tak samo jest nudny jak ja. Jeśli chodzi o to, jaki powinniśmy mieć zawód z wykształcenia, a w jakim pracujemy. No bo ja dziennikarstwo, dziennikarka, a ty...
1: Też dziennikarstwo, ale wiesz, ja mam jeszcze dyplom szkoły muzycznej na instrumentach dętych. Teraz mi się przypomniało w razie czego.
0: Dęte popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy, teraz to
1: na dęte, bo pełne najwspanialszych gwiazd, takich jak Anne Wisborn między innymi. Dzień dobry.

0: No i takie właśnie najwspanialsze, największe przeboje lat 80. i 90. grać wam będziemy przez cały poniedziałek, ale będziemy też mówić o tym, czym żyje świat i czym żyje Polska, ale tym to zajmuje się u was w głośnikach, a u nas przy mikrofonie Ewelina Walczak. Co ważnego dzieje się w tej chwili na świecie i w Polsce?
1: Zarówno na świecie właśnie, jak i w Polsce. Cyberataki. Cyberataki atakują wszędzie, ale też Europa czeka na polską kukurydzę i więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 14.
2: Radio Złote Przeboje. We'll be right back.

0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje, jest 5 października, mamy poniedziałek. Ewelina Walczak przygotowała i przedstawi wiadomości.
14: Cyberatak na portal wakacje.pl. Eksperci ustalają, jak do tego doszło. Również w Danii mamy do czynienia z ogromnym wyciekiem danych. Francja i Węgry liczą straty, Europa czeka na polską kukurydzę. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
15: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
14: Portal zalecił klientom zastrzeżenie numeru PESEL. Do gigantycznego wycieku danych doszło również w Danii. Przestępcy przejęli nazwiska, adresy i odpowiedniki naszych numerów PESEL blisko 9 milionów osób. To niemal cała populacja kraju. Hakerzy dobrali się do państwowego rejestru, wykorzystując dostęp legalnie działającej prywatnej firmy. Skala kradzieży jest tak potężna, że władze w Kopenhadze rozważają nadanie wszystkim poszkodowanym zupełnie nowych numerów personalnych. Dwie osoby nie żyją, 11 zostało rannych w ataku na turecki statek przewożący zboże u wybrzeży Rumunii na Morzu Czarnym. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Do ataku przy użyciu drona doszło w okolicy rumuńskiej platformy wiertniczej. W tym momencie nie ma informacji o pochodzeniu drona. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderem uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, u nas zbiory zapowiadają się przyzwoicie, choć wiele zależy od regionu.
16: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas, powiedzmy, kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
14: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mają wynieść około 9 milionów ton. Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie w Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
17: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór.
14: Nagroda literacka Nika została wręczona po raz 30.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pogoda.
13: Sporo słońca dzisiaj na niebie, gdzieniegdzie chmury, ale na szczęście bez deszczu. Najniższe temperatury w Suwałkach i Białymstoku 15-16 stopni. Najcieplej w zachodnim pasie od Szczecina przez Zieloną Górę aż po Opole i Katowice 21 stopni. Po 31 latach wciąż wymieniany jest pośród największych przebojów dekady. Mnie to w ogóle nie dziwi, dlatego więc zagram wam teraz Ace of Base. Jerzy Telesiński, to będzie świetne poniedziałkowe popołudnie.

To miłe z ich strony, powiedział Billy Ocean pod adresem piłkarzy jednej z drużyn z irlandzkiej Premier League, która wykorzystuje przeboje artysty w czasie wychodzenia na boisko. Samych celnych strzałów na bramkę w tym tygodniu życzę wam z całego serca. Teraz Billy Ocean właśnie, no bo za chwilę już u nas Weronika Rosati. Co ciekawego powiedziała w sobotę Marzenie Rogalskiej, usłyszycie w Radiu Złote Przeboje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Nic nie jest zwykłe czy banalne w Radiu Złote Przeboje, ani Sade, ani goście Marzeny Rogalskiej. W sobotę wpadła do nas Weronika Rosati.
1: Nigdy nie dostałam roli Polki. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet. Ale też ja nie jestem typem aktorki, to cały świat filmowy tak wie, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Zrobiłam Pitbulla i nikt się nie odczarował specjalnie, bo wszyscy myśleli, że taka jestem. Wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne. Po prostu jest, olewam. Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ah, oh, you're being Italian right now.
2: Naprawdę, tak.
3: Nie zapomniałaś ty język polski, nie prawda? Nie zapomniałaś.
1: I don't think so. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
0: Cała rozmowa Marzeny Rogalskiej z Weroniką Rosati do obejrzenia i odsłuchania na YouTubie Radia Złote Przeboje. Serdecznie polecam.

Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Ten złoty przebój, czyli Susanna, był tak popularny, że śpiewali go w co najmniej kilkunastu wersjach w kilkunastu językach. U nas po polsku śpiewała go Maryla Rodowicz na przykład. No więc największe przeboje lat 80. i 90. na cały poniedziałek mam dla was.

0: Bronski Beat, Small Town Boy, tak brzmiał świat w roku 1984, jak brzmi, czym żyje w roku 2026, no to o tym będzie wam już mówić Ewelina Walczak. Co w wiadomościach o 16?
1: W wiadomościach o 16 powiemy między innymi o tym, że jest takie miasto w Polsce, które daje darmową kranówkę do obiadu.
0: Fiu, fiu, szczegóły za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Słuchaj, Marian.
4: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, jest 5 października. Jest z nami Ewelina Walczak. Pora na wiadomości.
13: Ulga dla kierowców. Rząd mrozi ceny paliwa na stacjach. Polacy zmieniają podejście do dzieci. Tak wynika z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Darmowa kranówka do obiadu w Poznaniu. Kierowcy mogą chwilowo nieco odetchnąć. Litr benzyny kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,73 zł. Litr oleju napędowego 7,88 zł. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Zdaniem ekspertów ceny paliw na krajowym rynku w tym tygodniu powinny się ustabilizować, mówi analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
14: Ceny paliw zarówno na rynku światowym, jak i na rynku krajowym, który będzie odzwierciedleniem tych zmian, na chwilę obecną można oczekiwać stabilizację.
13: Pakietem CPN nie jest objęty autogaz. Coraz więcej dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci, wynika z raportu badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dzisiaj w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
15: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65%.
13: Kampania potrwa do 19 listopada. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił datę przedterminowych wyborów do parlamentu. Do głosowania ma dojść 29 listopada. Decyzja zapadła w związku z masowymi protestami w obronie praw najemców i trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, ale teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
16: Będą mogli Państwo zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki.
13: Przypomnijmy, na początku tego roku pojawił się projekt ustawy nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania darmowej kranówki. Pomysł jednak upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów. Podwodne parasole ratunkiem dla raf kolorowych. Amerykańscy naukowcy przetestowali nietypowy sposób ochrony oceanów przed falami upałów. Nad wrażliwymi koralowcami u wybrzeży Florydy zastosowali specjalne baldachimy. Zacienione rzadziej blakną, a nawet odzyskują swój naturalny kolor.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
13: Małgorzata Mura, zapraszam. To będą bardzo bieszczadzkie muzyczne klimaty i nie tylko muzyczne. 23. Czart Granie w piątek i w sobotę organizowane jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Caryńskiej w Ustrzykach Górnych. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Beksiński-Rosiński w Bieszczadach. W programie m.in. wystawa prac Zdzisława Beksińskiego i Dariusza Baranka-Rosińskiego, koncerty, otwarta scena i nocne jam session, warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych, a także biesiada karpacka i kiermasz lokalnych produktów. A z ciekawostek, w piątek będzie można się wybrać z gitarami na śpiewanki na szczycie Dwernik Kamień. To w południe. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, bo naprawdę klimat takiego wspólnego śpiewania z widokiem na Połoniny jest fantastyczny. Na razie pogoda dopisuje, a jeśli na przykład jutro chcecie się wybrać w stronę chatki Puchatka, to uwaga, jest prowadzony remont na szlaku.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
12: W Suwałkach tylko 14 stopni to najniższa temperatura, te najwyższe na zachodzie od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Wrocław aż po Opole 20 stopni na termometrach. Pleśń na żywności. Dlaczego nie wystarczy jej odciąć i o tym, że nawet gotowanie nie niszczy toksyn pleśni? Powiem wam o 16.30. Nie warto ryzykować zdrowiem. Warto zostać ze mną. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Całymi dniami siedziała zamknięta w sypialni, paląc krak, nawet się nie myła, a podczas transów narkotycznych okaleczała się, mówiąc potem, że zaatakował ją diabeł. To o Whitney Houston, o której zdecydowała się opowiedzieć Tina Brown, siostra Bobby'ego Browna w 2006 roku. Jej relacja została opublikowana przez amerykański National Enquirer. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać. I zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Richard w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz, uwaga, ważna informacja. Żywność nawet pozornie tylko trochę spleśniała powinna bezwzględnie trafić do kosza. Dlaczego?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wysoka temperatura nic nie da. Mykotoksyny nie ulegają rozkładowi pod wpływem ciepła. Widoczna na powierzchni pleśń to tylko wierzchołek problemu. Pod nią kryje się niewidzialna sieć włókien, która wrasta głęboko w jedzenie. Zwłaszcza w produktach spożywczych o wyższej zawartości wody, takich jak marmolady, dżemy, jogurty czy owoce miękkie, mykotoksyny szybko przenikają przez całą objętość. Twierdzenie, że wystarczy zdjąć powierzchnię albo wyrzucić z opakowania tylko jedną spleśniałą malinę albo jagodę, jest niebezpieczne. Toksyny i mikroskopijne włókna już dawno przeniknęły do otaczających owoców. Długotrwały wpływ tej substancji na organizm człowieka, nawet w bardzo małych dawkach, wiąże się z przewlekłym uszkodzeniem wątroby oraz znacznie zwiększonym ryzykiem rozwoju złośliwego nowotworu tego narządu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: sama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Babie lato zaserwowało nam świetny dzień, ale wieczorem aura zmieni front. W nocy południe z czystym niebem, za to w centrum i na północy przybędzie chmur i wiatru. Kierowcy, najważniejsze, zdejmujemy nogę z gazu, bo dla północnej, zachodniej i centralnej Polski wydano alerty przed gęstą mgłą. I pamiętajcie, ruszył remont trasy S5 pod Poznaniem. Robią się tam spore zatory.
14: Radio Złote Przeboje 103,6.

Bóg jeden wie, czy album kiedyś ujrzy światło dzienne, ale muszę to powiedzieć, to absolutny hit, to list miłosny do jej dzieci i świata, napisał producent David Holmes o praktycznie ukończonym albumie Sinead O'Connor pod tytułem No Veteran Dies Alone. Czy album zostanie wydany kiedykolwiek, nie wiadomo, tymczasem OND w Radiu Złote Przeboje gram wam na pewno.

0: So in love, deklarują panowie z grupy OMD w Radiu Złote Przeboje, w którym będziemy was namawiać do tego, żebyście jeszcze z nami zostali, nawet jeśli kończycie pracę, bo punktualnie o 17 wiadomości, a w nich...
1: Każdy z nas wie, że ruch to zdrowie i że powinniśmy się dużo ruszać, ale dlaczego dzieci powinny się jeszcze więcej ruszać? No to już o godzinie 17.
0: No tak, zostańcie z nami, Ewelina Walczak będzie mieć dla was wiadomości.

0: reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Słuchacie nas w poniedziałek, jest 5 października. Najwyższa pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ewelina Walczak.
9: Finał ulicowej katastrofy w Warszawie, kierowca z dozorem policyjnym. Rząd wypowiada wojnę podrasowanym hulajnogom elektrycznym. W tych wiadomościach powiemy też, jak codzienny ruch zmienia dziecięcy mózg. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po głośnym lipcowym wypadku w Warszawie na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Czesław Eś najpierw zderzył się z tramwajem, potem staranował kilka aut, by ostatecznie wjechać do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznaje się do winy, został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania kraju. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
10: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmu. Sami uczniowie przygotowują się do zapowiadanej na jutro kulminacji protestów.
9: Po śmierci 28-letniej pracowniczki Rosyjskiego Instytutu Badającego tę chorobę kwarantanną objęto już kilka szpitali w obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Światowe służby czekają na szczegółowe informacje, bo Rosjanie na razie mówią o zapaleniu płuc. Media społecznościowe zostały opanowane przez nowy trend i tak zwanych kurnikarzy. Nastolatkowie popisują się jeżdżąc na hulajnogach, ale nie takich zwykłych, a osiągających prędkość jak motocykle, a nawet samochody.
11: Na hulajnodze elektrycznej przy upadku nie jesteśmy chronieni karoserią, nie jesteśmy chronieni poduszkami powietrznymi, więc prędkość powyżej 20 km na godzinę może skutkować ciężkim uszczerbkiem.
9: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie, czy sprowadzony do Polski pojazd może legalnie jeździć po drogach. Zwykły spacer chroni psychikę nastolatków. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że im więcej kroków dziennie robią dzieci, tym rzadziej zmagają się z lękiem i obniżonym nastrojem. Codzienny ruch dosłownie zmienia ich mózg, ułatwiając regulację emocji.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Pogoda.
8: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice. 20 stopni na termometrach to najwyższe temperatury. Te najniższe w Suwałkach i w Białymstoku. 14-15 stopni. Chmur coraz więcej, ale to nie są chmury deszczowe.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Jak wygrać bilety na kombi? Za chwilę wam powiem, bo te podwójne zaproszenia do wygrania są jeszcze dzisiaj wieczorem. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie w poniedziałek.

odeszła z American Idol, ale zabrała się za swój nowy program taneczny dla CBS Live to Dance. To Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje, w którym jeśli macie już poniedziałku po uszy, to za moment Patrycja Kosiarkiewicz, a ja szybko jeszcze przed nią przypominam, że jeśli chcecie bilety na koncert Kombi wygrać jeszcze dzisiaj, to ze mną zostańcie.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Dzień Borsuka, czyli patrona Wozu Bojowego Polskiej Piechoty.
3: Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na

Spice Girls w Radiu Złote Przeboje, w którym już dzisiaj mamy dla was podwójne zaproszenia na kolejny koncert jubileuszowej trasy Królowie Życia. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk w trójmiejskiej Ergo Arenie pojawią się za niecałe 3 tygodnie. Zadanie, jakie macie, żeby wygrać te bilety, jeszcze dzisiaj nie jest skomplikowane, więc sprawdźcie na naszej stronie, jak się zgłosić. No i wygrywajcie bilety dla siebie i kogoś, kogo bardzo lubicie. Powodzenia!

Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Słońce jest już nisko i powoli wchodzimy w poniedziałkowy wieczór. Nocy w większości kraju zapowiada się pogodnie, choć na Pomorzu chmur będzie trochę więcej i tam może przelotnie pokropić. Na południu Polski zaczną wieczorem tworzyć się gęste mgły. Uwaga kierowcy na utrudnienia na krajowej 79C w miejscowości Karsy koło Ożarowa w województwie świętokrzyskim. Przewróciła się cysterna i wprowadzono tam ruch wahadłowy.
19: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: I Want to Break Free, grupa Queen. Oh, co za piosenka na poniedziałek. Zgodzi się ze mną na pewno, że doskonała Tomek Brel, który część tego poniedziałku właściwie od teraz spędzi z wami. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór. Przypomina mi się zawsze teledysk do tej piosenki. I zwłaszcza sytuacja, jak pierwszy raz go zobaczyłem.
0: I co?
1: I wiele lat wtedy miałem i nie do końca wiedziałem, co się dzieje.
0: No, słuchajcie, to nie znaczy, że po 18 Radio Złote Przeboje będzie tylko dla dorosłych, będzie dla wszystkich, będą fajne rzeczy, niektóre do wygrania i do zabrania sobie do domu, ale na razie więcej może na ten temat nie mówmy. Niech to będzie taka niespodzianka na poniedziałek, co?
1: Wszystkiego się dowiecie tak po 18.

0: Rzadko się zdarza, że utwór, który był nagrany 40 lat temu, po 4 dekadach ponownie zaczyna królować na listach przebojów. No a taka historia zdarzyła się właśnie z kompozycją Running Up That Hill Kate Bush, która też była całą sytuacją mocno zaskoczona. 18 już za chwilę. Zaczynamy całą muzykę. Dzisiaj mam dla Was mnóstwo prezentów, ale o tym za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama.
8: 18 już prawie, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, zerkniemy też do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz na półfinale zakończy udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6-2-3. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie, kiedy zremisowali 0-0. Mecz o 20:45.
9: Pogoda.
8: W nocy najładniej będzie na południu, tu bezchmurnie, nieco więcej chmur w centrum i na północy, ale nie powinno padać. Temperatura od 5 stopni w okolicach Rzeszowa i Tarnowa, 8 na przeważającym obszarze, 11 nad samym morzem. We wtorek na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 będzie w centrum, 22 na południu. Sporo słońca, choć rano na południu mogą pojawić się mgły. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna, ta zawsze u nas dopisuje. Urszula i dmuchawce latawcy wiatr, takie są plany na najbliższe minuty. Pojawi się też Tina Turner, a teraz zespół, który zrobił gigantyczną karierę na całym świecie, ale o czym pewnie nie wszyscy pamiętają, na początku były potężne problemy z nazwą. I tę historię opowiem wam już za chwilę. Abba.

0: Najsłynniejsza płyta świata, czyli album Thriller. 100 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt. No, teraz to pewnie zdecydowanie więcej. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Po 20:00 nasza radiowa strefa gości. Dzisiaj pojawi się dobry duch polskiego show biznesu. No bo gdyby nie on, Urszula pewnie nie wydałaby albumu Biała Droga. Marek Kościkiewicz, czyli artysta wszechstronny, jeden z autorów sukcesu zespołu Demono, ale pisze też dla innych artystów. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że utwór Demony Wojny jest również jego autorstwa. Kawałek, w którym możemy usłyszeć i zobaczyć Krzysztofa Cugowskiego, no i jak się okazuje, z jego pojawieniem się w tym utworze były niemałe problemy. Ale zostały rozwiązane.
1: Było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia, przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tę piosenkę.
0: Więcej takich historii na pewno pojawi się dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To po 20:00. Marek Kościkiewicz.

0: To jest chyba koronny dowód na to, że świat muzyki i świat filmu od zawsze żyły ze sobą w pełnej zgodzie. Irene Cara to był Oscar w roku 1980. Przypominam, moi drodzy, o biletach. Dzisiaj zapraszamy się do Gdańska. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Koncert Królowie Życia. To są ostatnie chwile, żeby pojawić się na naszych stronach internetowych. Tam czeka na Was zadanie.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: sen się spełni zespół Kombi. No, można chyba powiedzieć, że sen się spełnił, bo 50 lat na scenie, no to nieczęsto się zdarza. Taki koncert, no to raz na pół wieku. W Gdańsku będzie można usłyszeć i zobaczyć Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego, koncert Królowie Życia. No i na ten koncert już za chwilę będę wręczał bilety. Ale jak się okazuje, panowie znają się nieco dłużej niż 50 lat, poznali się jeszcze w szkole.
1: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka, był to 68 chyba rok. Spotkaliśmy się 1 września, przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy, no i zaczęliśmy knuć.
0: I oby jak najdłużej knuli. Chris DeBarque teraz w Radiu Złote Przeboje, no a za chwilę bilety na Kombi.

0: To Bonnie Tyler w Radiu Złote Przyboje, no niestety od pewnego czasu wielka nieobecna. Dobrze, teraz już to, na co wszyscy czekamy, czyli bilety na koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowi Życia. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skamińskiego. Na złoteprzeboje.pl czeka na was zadanie pod tytułem Z czym kojarzą wam się Królowie Życia w 5 słowach? No i jest ze mną Dorota. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Czy Dorota jest fanką kombi od zawsze, czy od niedawna?
1: Od zawsze.
0: Ale od 50 lat, czy...
1: Nie no, kapkę mniej.
0: No, bez przesady. Dorota, czy ty pamiętasz, co napisałaś, czy przypomnieć?
1: Proszę przypomnieć, bo jestem w takich emocjach, że co drugie słowo. Pamiętam.
0: Klasa, ponadczasowi, wczoraj, dziś, jutro.
1: Tak, zgadza się, moje.
0: To co, widzimy się przed sceną?
1: Tak, oczywiście, super, dziękuję.
0: No, ja myślę. No to słuchaj, pozdrawiam gorąco w takim razie.
1: Bardzo dziękuję ślicznie.
0: Ale fantastycznych waszych propozycji w temacie skojarzeń jest zdecydowanie więcej. Z czym kojarzą się Królowie Życia w 5 słowach? Tym razem witam Jarosława. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Tak mi się wydaje, że Jarosław to jest fanem kombi od zawsze.
2: No i wielu innych jeszcze, ale też również jak najbardziej.
0: Bo napisałeś tak, młodzieńcze lata na weselu do rana.
2: Tak, bo w zasadzie pamiętam bardziej od takich małych lat, gdzie jeszcze rodziców widziałem, jak bawią się przy tych piosenkach.
0: Czyli co, to może być 50 lat, odkąd jesteś fanem kombi?
2: O nie, nie mam. Mam 33 lata.
0: No dobrze, troszkę mniej. Nie wiem, czy do rana, ale będziesz się bawił w Gdańsku na koncercie zespołu Kombi w takim razie. Co ty na to?
2: Świetna wiadomość, naprawdę. Zaskoczenie.
0: To słuchaj, to widzimy się w takim razie przed sceną.
2: Dziękuję bardzo.
0: A kolejne bilety na pewno pojawią się już jutro w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.

To zespół Fine Young Cannibals w programie Cała Muzyka. Powoli zbliża nam się strefa gości. Po 20:00 artysta bardzo niezwykły. Pisze dla siebie, ale pisze też i dla innych. Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Dzień Borsuka, czyli patrona Wozu Bojowego Polskiej Piechoty.
3: Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
12: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce artysta, bez którego pomocy w swoich płyt nie nagrałyby na przykład Kaja albo Urszula. Dobry duch polskiego showbiznesu, czyli Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Z pewnością, jeżeli chodzi o show biznes, czy to polski, czy światowy, jedno słowo jest nadużywane od pokoleń. Słowo legenda. Ale w tym przypadku akurat pasuje idealnie, no bo przecież gdyby nie on, polska muzyka wyglądałaby zdecydowanie inaczej. I nie chodzi tylko i wyłącznie o zespół Demono, a o wiele płyt innych artystów, za których sukcesem stoi właśnie on, Marek Kościkiewicz.
2: Zas

0: Lista muzycznych sukcesów jest bardzo długa. Wystarczy wspomnieć Demono, ale też współpracę z innymi artystami. Nie wiem, czy wiecie, że jedna z płyt Urszuli nigdy by nie powstała, gdyby nie właśnie Marek Kościkiewicz. Ta historia na pewno dzisiaj pojawi się w pewnego razu w muzyce, ale początek to oczywiście zespół Mono. Zespół założony przez Marka Kościkiewicza, basistę Piotra Kubiaczyka i perkusistę Dariusza Krupicza. Niedługo później do zespołu, który zmienia nazwę na Demono, dołącza m.in. Robert Chojnacki i Andrzej Krzywy. I tak oto w 1989 roku historia polskiej muzyki zaczyna pisać się na nowo. Czy Marek Kościkiewicz ma intuicję, która podpowiada mu, co może stać się hitem, a co niekoniecznie?
1: Często z 5-6 piosenek tylko ta jedna ma szansę na to, żeby się przebić i często nie wiemy, która będzie tym właśnie hitem, ale na sukces składa się bardzo wiele rzeczy, bo to jest oczywiście piosenka, to jest tekst, na który zwracam uwagę i tekst jest bardzo istotny. Ale ważna też jest osobowość wykonawcy, to kim jest, jak to sprzedaje, w jaki sposób komunikuje się z publicznością. No więc to jest bardzo wiele elementów, na które się składa sukces. I myślę, że to jest też nie tylko intuicja, ale doświadczenie wielu lat pracy w tej branży.

0: dzisiaj w pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz. Rozpiętość i różnorodność repertuaru, który stworzył, jest przeogromna. Od muzyki zespołu Blok 27, ale Marek Kościkiewicz napisał też piosenkę dla Dody czy Patrycji Markowskiej. Czy pisząc, czy tworząc, Marek Kościkiewicz ma przed oczyma wokalistę lub wokalistkę, która potem będzie tę piosenkę śpiewać? Czy Marek Kościkiewicz próbuje wejść w skórę przyszłego wykonawcy?
1: Raczej tak, dlatego że to jest jednak takie adresowanie czy dedykowanie piosenki jest, ma sens. Oczywiście zdarzają się przypadki, że jest piosenka, która leży gdzieś w szufladzie i przyjeżdża czy artysta, który szuka czegoś dla siebie i okazuje się, że w tej szufladzie są rzeczy, które dzięki temu mogą ujrzeć światło dzienne. Ale fajniej i ciekawiej jest pisać dla kogoś, kiedy zna się tą osobę, kiedy można też pod kątem głosu, pod kątem możliwości, pod kątem jakiegoś wyrazu wokalu piosenkę odpowiednio napisać.

Okazało się, że natychmiast podchwyciła ten temat. Zaproponowała tylko, że napisze własny tekst. Ja się oczywiście zgodziłem na to, bo uważam, że jeżeli wokalista czy artysta może śpiewać swój tekst, to brzmi to wiarygodniej i prawdziwiej. No i tak powstała ta piosenka. Trafiła na reedycję płyty i tą płytę rzeczywiście promowała już w drugim wydaniu.

0: skoro już przywołaliśmy tytuł Szczęśliwego Nowego Jorku, to z tą piosenką też wiąże się bardzo niezwykła historia. Historia, którą opowiedział nam Artur Gadowski.
1: To jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat. Pamiętam wtedy, że nigdy nie znalazła uznania, a ją wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i ważne, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi: słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej, i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Takich ulubionych piosenek Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie zdecydowanie więcej. O niektórych z nich nawet nie wiedzieliśmy, że są jego autorstwa. Nasze spotkanie z Markiem Kościkiewiczem jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce człowiek, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej. Wystarczy wspomnieć Demono, ale przecież Marek Kościkiewicz tworzył i tworzy również dla innych artystów.

0: Pewnie niewiele osób pamięta, że Marek Kościkiewicz udzielał się w zespole Gawenda i jako nastolatek, a była to połowa lat 70., odwiedził Stany Zjednoczone, Kanadę, Szwecję, Rosję, Danię czy też Jugosławię, czyli zwiedził tyle krajów, ile pewnie większość z nas w czasie całego swojego życia nie odwiedzi. Czy zgodnie z przysłowiem podróże kształcą?
1: Oj, tak. To był dla nas niezwykły czas i olbrzymie doświadczenie. Byliśmy wtedy, przypominam, w czasach PRL-u, w których naprawdę raz, że bardzo ciężko było wyjechać za granicę. Tutaj świat był bardziej szary, bardziej taki monochromatyczny, a już wyjazd na przykład do Danii, do Kopenhagi robił niezwykłe wrażenie. Co prawda jest to kraj bardzo kameralny, ale niezwykle piękny. Potem Stany Zjednoczone, czyli no już marzenie właściwie każdego, kto się interesuje filmem, kto się interesuje muzyką. Ja byłem zawsze od dziecka fanem muzyki, nagrywałem sobie listę przebojów, robiłem kompilacje na taśmie magnetofonowej, potem byłem prawie w każdym tygodniu na giełdzie muzycznej i oglądałem, jak nie miałem pieniędzy, to oglądałem przynajmniej nowe płyty, które wychodziły, jak miałem okazję, to się wymieniałem ze starych na nowe i jak dostałem jakieś od rodziców zaskórniaki, to przeznaczałem je od razu na zakup nowej płyty. I te Stany nagle, w których mogłem wejść do sklepu Virgin Store pełnym wszystkich najlepszych tytułów muzycznych. Pamiętam do dziś nie tylko okładki tych płyt winylowych, ale też zapach farby drukarskiej, którą były pokryte. Był to rzeczywiście wspaniały czas dla młodego człowieka i dla naszej grupy przyjaciół. Bo Gawenda była takim bardzo fajnym, rodzinnym miejscem i zwiedzaliśmy razem świat, często nie zdając sobie sprawy, że byliśmy wykorzystywani jako młodzież w takim propagandowym charakterze. Pokazywana była ta młodzież jako młodzież, która jest w pełni dumna i szczęśliwa z tego, w jakim żyje kraju. Realia były rzeczywiście zupełnie inne. W podobnej sytuacji byli sportowcy czy aktorzy, którzy wyjeżdżali do pracy na zachód. No ale niemniej był to czas bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. No i jeszcze jedno kolejne doświadczenie. Te kilka lat, które spędziłem w Gawędzie, no zdecydowanie miały wpływ na moje zainteresowania muzyczne, w ogóle na patrzenie na sztukę, na pracę artysty, na pracę ludzi, którzy związani są z produkcją, z obsługą sceny. Występowaliśmy naprawdę w największych salach koncertowych na świecie. Byliśmy oczywiście też graliśmy bardziej kameralnie dla Polonii. Graliśmy w Danii, mieliśmy masę koncertów w domach starców, w domach opieki, czyli to były jeszcze inne doświadczenia. I to wszystko razem na pewno zbudowało jakąś taką potrzebę kontynuacji tego w postaci właśnie uczestniczenia w życiu muzycznym. Potem okazało się, że na tych samych scenach wystąpiłem z zespołem Demono, więc już miałem jakieś doświadczenie i byłem z tego bardzo dumny.
0: A tak swoją drogą, no to być może kariera z zespołem Demono mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby nie oszałamiający sukces pierwszej płyty. Zdarzyło się wtedy coś, co obecnie już się nie zdarza. Piosenka Kochać Inaczej spędziła na liście przybojów ponad rok.
1: Tak. To była nasza pierwsza taka piosenka, która zrobiła nam naprawdę wejście na już ten profesjonalny rynek muzyczny. Zaczęły się koncerty. I ja dopiero zaczynałem uczyć się pisać teksty, kiedy rozpoczęliśmy naszą karierę. To była pierwsza płyta. Pisałem wszystkie teksty na nią. I ten, pamiętam, powstał w Szklarskiej Porębie. No dużo przeżyć, które miały miejsce, dały mi jakiś taki sygnał, żeby tak od serca o nich napisać. I w tej piosence wydaje mi się, że uchwyciłem całe sedno takiego związku, może nie całe, ale dużą część tego, co się dzieje w związku, czym jest uczucie, jakie trzeba pielęgnować i po prostu jak razem żyć. No i powstała piosenka, która przez rok utrzymywała się na najwyższych pozycjach listy przebojów.
2: Wysoko kieruje się, lecz nagle możesz zacząć spadać w dół.
0: Marek Kościkiewicz. Kilkadziesiąt lat na scenie, niezliczona ilość przebojów na koncie. Czy Marek Kościkiewicz po wszystkich tych latach czuje się artystą spełnionym?
1: Ja myślę, że żaden artysta nie jest spełniony do końca, bo cały czas są nowe projekty, nowe wyzwania i można by było powiedzieć sobie, a już tyle się wydarzyło i że można sobie usiąść i dać spokój, ale tak jak pewnie sam widzisz, jest cała masa artystów, którzy naprawdę już są tak zaspokojeni finansowo i mają takie sukcesy, a jednak działają, a jednak grają. I to jest kwestia jakiejś potrzeby, to jest taki element życia, którego się nie można pozbyć i to nas niesie, to nam daje satysfakcję. Często jest to zmaganie, które jest naprawdę trudne i patrząc nawet na moją taką działalność plastyczną, no to czasami niektóre projekty powstawały rzeczywiście w mękach. Teraz też czasami piosenka zdarza się, że powstaje przez w ciągu, nie wiem, jednego dnia, a niektóre są tworzone naprawdę bardzo długo i czasami i tygodnie dopracowuje się każdy szczegół, poprawia się jakieś elementy tekstu, czasami trzeba nagrać wokal jeszcze raz. Naprawdę różnie to bywa, ale zawsze jest to olbrzymie wyzwanie, olbrzymia satysfakcja, kiedy to powstaje. Zdarza się, że już kiedy jest za późno, chciałoby się coś poprawić. Mam takie kilka przykładów, gdzie uważam, że mógłbym zastąpić jedno słowo innym, ale już jest za późno. Piosenka już jest od dawna gdzieś na antenach, więc już nawet nie wolno tego robić.
0: Marek Kościkiewicz. Nasze spotkanie pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
20: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Au! Znów ten ból.
22: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
23: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
22: To To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
24: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
25: A w dodatku można go podać również na noc.
24: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
23: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Marka Kościgiewicza. Jeszcze jako nastolatek udzielał się w zespole Gawenda, z którym, jak słyszeliśmy już dzisiaj, zwiedził kilkanaście krajów. Sukces odniesiony z zespołem Demono, no ale przecież od wielu lat Marek Kościgiewicz tworzy także dla innych artystów.
2: Zasypiasz w otchłani jak ze snu.
1: Marek Kościgiewicz, czy pisanie po tylu latach jest łatwiejsze czy trudniejsze?
3: Sam proces tworzenia piosenki jest taki sam. Wszystko zaczyna się w głowie, w sercu. Te pomysły potem zapisujemy. Jeśli chodzi o teksty, to wynikają one z obserwacji świata, z jakiejś refleksji na jego temat. Zmieniła się na pewno sama technologia przygotowywania utworu, bo dzisiaj już nie jest to tylko jakaś prymka na gitarze czy właśnie jakiś wokal zaśpiewany z gitarą, ale często są to już takie wstępne produkcje, gdzie ilość instrumentów, tempo, beat perkusji są na tyle bliskie oryginałowi, że można powiedzieć, że jest to praca już taka bardziej, którą wykonuje aranżer. Dla mnie różnica pojawiła się też wtedy, kiedy zacząłem pisać dla innych artystów. Początkowo były to piosenki dla Demono i właściwie można powiedzieć, że takie piosenki, które ja chciałbym śpiewać. Piosenki, które były moje i opowiadały o moim życiu, o moich historiach. Ale kiedy dostałem pierwsze zamówienia na piosenki dla innych, wtedy trzeba było troszeczkę podejść do tematu inaczej. Artysta określał też styl, w jakim chce, żeby piosenka była stworzona. Dlatego cały czas jestem na bieżąco, jeśli chodzi o mody muzyczne, o tendencje, o kierunki. Cały czas coś nowego w muzyce się dzieje i warto o tym pamiętać, szczególnie kiedy przychodzący do mnie wokalista, no jakby zakłada, że chce mieć utwór radiowy, chce mieć utwór hitowy i chce tym utworem zawojować świat. Czasami się udaje, czasami nie. W dużej mierze zależy też ode mnie, ale też od niego, w jaki sposób on te emocje w tej piosence przekaże. Dzisiaj, kiedy pracuję z młodymi ludźmi, z młodymi artystami, myślę, że trochę ich tak nastawiam na to, że to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe, że muszą rzeczywiście się bardzo mocno skoncentrować i skupić na swojej pracy, która może nie przynieść sukcesu, która może być takim wyzwaniem, które jest nie do osiągnięcia. A brak tej świadomości pozwala po prostu przeżywać to jako przygodę, jako zabawę. I to może jest ta różnica. Poziom cały czas jest coraz wyższy, coraz lepsza produkcja, coraz ciekawsze nagrania, coraz ciekawsze rzeczy. Dlatego też między innymi cały czas też się czegoś uczę i mam w sobie dużo pokory i doceniam to, co robią inni i traktuję ich to bardziej jako inspirację, a nie konkurencję.
1: Marek Kościgiewicz, patrząc na różnorodność materiału, który stworzył, czy to z zespołem Demono, czy dla innych artystów, trudno nie odnieść wrażenia, że jest twórcą niezwykle utalentowanym i co chyba najważniejsze, tworzącym kompozycje ponadczasowe, takie jak choćby Demony Wojny.

0: Jak się okazuje, ta kompozycja to kolejny utwór z bardzo niezwykłą historią.
1: Ta piosenka była takim jednym z etapów pracy nad muzyką do innych filmów i po sukcesie Szczęśliwego Nowego Jorku dostałem taką propozycję, żeby zrobić piosenkę, która w ten sam sposób będzie mogła promować film, czyli że jest szansa, że trafi do stacji radiowych albo że będzie kojarzona bardzo z filmem, ale jako piosenka, a nie muzyka czysto filmowa. I ja lubię robić takie projekty, dlatego że po pierwsze one mają już konkretny temat. Można tutaj troszeczkę sobie podziałać wyobraźnią. Ja kocham kino, lubię filmy, jestem kinomaniakiem, dlatego muzyka jest dla mnie filmowa też bardzo istotną częścią sukcesu takiego widowiska. Stąd, kiedy dostałem taką propozycję, chciałem zrobić coś w miarę nowoczesnego. Chciałem wykorzystać też trochę inne instrumenty i stąd pojawiający się taki bas elektroniczny na wstępie. Z tego, co pamiętam, to chyba rozmawialiśmy właśnie na temat tego, kto by mógł tą piosenkę zaśpiewać i razem z reżyserem, producentami filmu padło na Krzysztofa Cugowskiego. Ja pamiętam, że było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia, przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tę piosenkę.
0: I tak, jak się okazuje, powstają czasami rzeczy ponadczasowe. Jak Marek Kościkiewicz po latach reaguje, kiedy słyszy swoje piosenki w radiu?
1: No nie ukrywam, że to jest to zawsze miłe i sympatyczne i bardzo to przeżywam i się cieszę, że te piosenki dały radę, że wytrzymały próbę czasu. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem piosenkę swoją w radio, piosenkę zespołu Demono, to stanąłem jak wryty, no, nogi miałem z waty, po prostu nie mogłem się ruszyć i to były niesamowite emocje. No, ciężko było zasnąć nawet, bo marzeniem było po pierwsze usłyszeć swoją piosenkę w stacji radiowej, a po drugie kiedyś wydać płytę i to był ten drugi moment, kiedy naprawdę no po prostu byłem podniecony i szczęśliwy jak nigdy. Często też nie myślimy o tym, że piosenka jest częścią czyjegoś życia, że towarzyszyła w jakimś ważnym momencie, że kojarzy się z jakąś istotną historią. Zdarzało się, że po koncercie przychodził ktoś do mnie i mówił: wiesz co, akurat Kochać Inaczej to jest piosenka, przy której się poznaliśmy. A ktoś inny mówił: no my, dla nas to jest piosenka, która kojarzy się z naszym synem, bo wiesz, akurat to był moment, w którym został poczęty i jest, ta piosenka jest no, nieodzownym takim elementem naszej rodziny i tego, co naszego szczęścia. No i są to takie właśnie niesamowite, wspaniałe i fantastyczne momenty dla twórcy. Piosenka, kiedy powstawała, nie miała takiego zadania, takiego celu, była po prostu częścią jakąś potrzebą wypowiedzi, a potem okazało się, że komuś innemu coś ważnego w życiu zrobiła. To jest fajne.
0: Marek Kościkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Dziś wieczór niezwykłych historii, który jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz, czyli artysta, który nie tylko stoi za sukcesem zespołu Demono, ale też za innymi artystami, a także płytami, które są kamieniami milowymi w historii polskiej muzyki. Niezwykłą historię związaną właśnie z Markiem Kościkiewiczem opowiedziała mi swego czasu Urszula, jak to nikt nie chciał wydać płyty pod tytułem Biała Droga i ulitował się dopiero Marek Kościkiewicz.
2: No, nie musiałem się litować. Urszula miała już rzeczywiście duży dorobek i była artystką, z którą warto było nawiązać współpracę. Przyjechała ze Stanów ze Staszkiem i myślę, że po prostu jeszcze nie wiedziała, jak się tutaj poruszać po tym rynku po dosyć długiej przerwie, która była spowodowana pobytem w USA. I Staszek mnie przekonał swoim profesjonalizmem. Zresztą on był zawsze taki stanowczo uparty i w wielu jeszcze naszych późniejszych takich momentach współpracy wykazywał, że jest taki niezłomny, idzie po prostu do końca po bandzie i nie pozwala sobie na to, żeby coś było nie tak, jak on chce. I ta cecha mi się bardzo podobała. A Urszula miała przecież za sobą już olbrzymi dorobek, wspaniałe przeboje. Akurat nie był to może taki czas na powrót tych gwiazd z tamtego okresu. I to może było troszeczkę dla nich problemem, bo po Urszuli za chwilę pokazał się, czy wrócił trochę w innym repertuarze Krzysztof Krawczyk. Oczywiście na Urszula to jest trochę późniejsza historia muzyczna, ale chodziło mi o to, że więcej odwagi było w sięganiu do repertuaru artystów z lat właśnie 80. W tym przypadku była to kwestia jakby materiału muzycznego. Płyta Urszuli była bardzo rockowa. Nie wiem, czy wtedy stacje akurat były przygotowane na takie troszeczkę bardziej gitarowe, ostre granie, ale okazało się, że tak, że ta płyta zdobyła olbrzymią popularność i Urszula z wielkim impetem wróciła jako gwiazda na sceny polskie.
1: Marek Kościkiewicz dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiego show biznesu trwa, a sam Marek Kościkiewicz jest niewątpliwie artystą poszukującym. No bo tak, z jednej strony zespół Gawenda przed laty, z drugiej strony Akademia Sztuk Pięknych i wzornictwo przemysłowe, produkcja mebli. Czy to wszystko to szukanie jakiegoś drugiego pomysłu na siebie?
2: To są etapy, które były bardzo ważne dla mnie. Etapy, które przechodziłem, etapy życia i każdy coś nowego wnosił. Każdy dawał mi nowe doświadczenia. Z muzyką byłem związany zawsze. Muzyka była jakby podstawą. Myślałem, że będzie tylko moim hobby, będzie takim moją pasją. Okazało się, że pragnienia tworzenia, pragnienia robienia piosenek jest dużo większe. Ale wszystkie te rzeczy, które przeżywałem, potem dawały mi takiego kopa i dużo w tej działalności muzycznej, bo wzornictwo przemysłowe nauczyło mnie pracy nad projektem, pewnej dokładności, planowania. Potem wykorzystywałem dużo tych doświadczeń przy pracy nad okładkami płyt, w pracy, którą mieliśmy w wytwórni Zigzag, gdzie uważałem, że nie tylko sama muzyka, ale właśnie oprawa, marketing, promocja są bardzo istotną częścią sukcesu. Realizowałem też i reżyserowałem teledyski dla naszych wykonawców, dla wykonawców Zigzaga. Jako dziecko bawiłem się 8-milimetrową kamerą, na której zapisywałem jakieś tam z życia sceny, a potem montowałem je. Kręciłem jakieś takie amatorskie filmy. Także to wszystko razem składało się na taką potrzebę robienia czegoś nowego, tworzenia, kreowania nowych rzeczy, nieodtwarzania. Ja nigdy nie w naszej karierze, naszego zespołu, może mieliśmy 2 czy 3 covery, to był cover Talking Heads i cover Clash, który graliśmy Should I Stay, Should I Go, ale cały repertuar to były piosenki nowe, tworzone jakby od nowa i to chyba ta potrzeba tworzenia, robienia, pisania, sprawdzania swoich możliwości, zdobywania doświadczenia, to chyba to było najcenniejsze, najważniejsze i do tej pory to próbuję robić, także jak są nowe tematy, ciekawe wyzwania, to ja staram się te wyzwania jakoś przeżywać i staram się im sprostać.

0: Marek Kościkiewicz wspominał już dzisiaj o swoich pasjach plastycznych i pewnie nie wszyscy wiedzą, że współpraca z innymi artystami często wykraczała poza kwestie muzyczne. Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie choćby logo zespołu Oddział Zamknięty. To właśnie dzieło Marka Kościkiewicza.
1: Tak, przyjaźniłem się z Krzyśkiem Jereczewskim i z Jarkiem Szlagowskim. Razem nawet trochę graliśmy jeszcze przed powstaniem Oddziału Zamkniętego. Ja poszedłem na studia na SP, a oni założyli Oddział Zamknięty. Jarek poprosił mnie, żebym zaprojektował na jakiś najbliższy ich koncert plakat reklamujący to wydarzenie i zaproponował też, żeby to były litery OZ. A ponieważ traktowałem zawsze Oddział Zamknięty jako zespół taki trochę rewolucyjny, postpunkowy, taki rock'n'rollowy, to pomyślałem sobie, że taki rewolucyjny element, czyli coś takiego chlapniętego farbą, będzie spełnić swoją rolę i to OZ właśnie pociągnąłem pędzlem. I myślę, że do tej pory ten znak właśnie dzięki takiemu charakterowi, dzięki rozpoznawalności jest aktualny, jednocześnie jest wspaniałym logotypem.
0: No, jak słyszeliśmy, zainteresowania Marka Kościkiewicza wykraczają poza sprawy muzyczne, dlatego pewnie już za niedługo zostanie dopisany kolejny odcinek naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Dzisiaj z Markiem Kościkiewiczem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja. Rewelacja. Graj o 21 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Tym, co znalazłem w biografii mojego dzisiejszego gościa, można by z pewnością obdzielić kilka osób. Niezwykłe przygody za młodu w Londynie, gdzie pojechała. Spotkanie z Debbie Harris z zespołu Blondie, praca w kawiarni, czy też mrożące krew w żyłach spotkanie z wietnamską mafią. No, wszystko wskazuje na to, że w radiu Złote Przeboje szykuje się wieczór, jakiego dawno nie było. Edyta Bartosiewicz, za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy, a przede wszystkim o muzyce. Zostańcie z nami.

0: Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać, no i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
1: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
0: No nie ma tak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
1: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
0: Tak, jak to mówiłem, szmat czasu.
1: Ja ci coś powiem, dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. I tak, no pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem.
0: Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
1: No pewnie, no to jest obowiązek.
0: Aha.
1: No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu. Wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie. No właśnie, nie czuję, żeby był jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
0: No właśnie, hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja. To jest jeden. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce. Teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, dobrze jest.
1: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne, ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
0: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej, bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
1: To chyba była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować. Te różnice czasowe pomiędzy naszymi koncertami. To była pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu... Byliśmy sami właściwie praktycznie i bałam się podejść. I wytłumacz mi dlaczego? Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czekał, żeby ta babka podeszła. A ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
0: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
1: A Artur pogadał tam z chłopakami?
0: Nie dość, że pogadał,

0: 90.
1: Tak.
0: Poleciałaś do Londynu.
1: To tak. Rzeczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie. Mhm.
0: To tak trochę jak Madonna.
1: A co, ona też tak zrobiła?
0: No, ona miała 23 dolary i też poleciała do Nowego Jorku.
1: Wiesz co, ale co, z Włoch?
0: Nie, z Detroit chyba.
1: Z Detroit, aha, okej. Okay. No to wiesz, to po pierwsze, to jest ten sam kraj w jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Mhm. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Mhm. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? Mhm. I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
0: Tak.
1: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały. No, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. Mhm. I ja za nimi
0: taki był klucz przed laty wyboru szkoły.
1: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć. Tak?
0: Dokładnie.
1: I sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Naprawdę. Czasami w wywiadach opowiadam, uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam niezwykłe miałam przygody. No. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie, że już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi, nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery, zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce, tam bardzo dobrze mi szło. Mhm. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili, tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
0: Czyli wspinałaś się.
1: Potem że rodzaj, mówię ci, takiej kariery poczyniłam tam. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc... Bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Mhm. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borscht & Cheese z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
0: To przy okazji, myślę, następnego naszego spotkania uchylimy nieco szerzej rąbkę tajemnicy.
1: Nie, to musi być, to za krótko jest.
0: Za krótko jest. No ale dzisiaj na szczęście mamy czas. Edyta Bartosiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy, wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
1: Kiedy mówiłam tak?
0: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
1: Renowatio, tak, że się ma... Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje
0: wypiera
1: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaję się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak? Mhm.
0: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, Koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą, no nie tylko
1: to ja... To była zasługa mojego eksmęża Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
0: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
1: Coś nawet nie pamiętam.
0: Albo 600, więc pewnie...
1: A ile się jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
0: pewnie,
1: wiesz?
0: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
1: Ale w sensie?
0: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
1: A, żeby to przeskoczyć.
0: Zbliżysz się do tego wyniku?
1: Nie, o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90. W zeszłym wieku, to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
0: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na
1: Nie, absolutnie. Ja nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda? Niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Ale słuchając piosenek w radio, nie. Po prostu cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Bo jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze? Że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: Czy po premierze piosenki zdarza ci się posłuchać samej siebie? Lubisz samą siebie słuchać?
1: Znaczy odsłuchać tę piosenkę? No pewnie, no muszę je posłuchać. Po premierze. Dla mnie premiera jest w studio, wiesz? Dla mnie premiera jest w studio, jak zamykam numer, zgrywam i premiera jest u mnie w samochodzie, w odtwarzaczu i wtedy jest premiera. Ale po premierze też na przykład lubię posłuchać w radio, bo ciekawa jestem, jak to brzmi, prawda? Czy udało się taki miks zrobić? Wiesz, ja jestem też, pracuję nie tylko jako artysta, nie jako tam twórca, ale jeszcze jako producent. Ale generalnie ostatnie słowo zawsze do mnie należy, wiesz. Czy w miksie, czy w ogóle w aranżu. I to ja podejmuję decyzje wszystkie, jak to będzie na końcu. Także ciekawi mnie nawet, jak to potem brzmi, bo często takie dosyć niepopularne decyzje a propos miksu. I dlatego tak ważne jest dla mnie, jak to brzmi. Jeżeli brzmi dobrze, to mówię, no dobra, no to przynajmniej nie zrobiłam jakiegoś błędu, tak? I nikt nie będzie miał do mnie tam, z kolegów nikt nie będzie miał pretensji. Mhm. Ale wiesz, no to zawsze jest miło usłyszeć swój numer w radio. Mhm. To wiesz, to tak jakby, no twórca po prostu, wiesz, no wie, że jego dzieło żyje. Mhm. I ma jakąś wartość. No przecież ja nie robię tego do szuflady.
0: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam, jak to w latach 90. byłaś porównywana do Janis Joplin. Jak na takie porównania reagujesz, reagowałaś?
1: To była moja wina. To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat, lata 60.
2: Z pazurem.
1: No tak, bo ja mam taki charakter. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. To śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
0: Teraz troszeczkę pogdybamy, bo znalazłem taką twoją wypowiedź. Gdybym była 5 centymetrów wyższa, zostałabym w siatkówce i nie rozmawialibyśmy o muzyce.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Ale teraz to pewnie byłabyś trenerką. Wyobrażasz sobie siebie w takiej roli?
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. Tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem, tak? Ale ja myślę, że znam kilku trenerów na świecie, którzy nie byli jakimiś mega zawodnikami, a są świetnymi trenerami. Że to jest możliwe.
0: Wiesz, ja marzyłem o karierze koszykarza.
1: No widzisz, ale
0: potem się dowiedziałem, że jest John Stockton i zacząłem go podziwiać, a w sumie Stockton jest ode mnie wyższy, nie wiem, może o 3 centymetry.
1: Ja nie znam akurat, kto to jest John Stockton.
0: W NBA grał. Przed laty.
1: Wiesz co, nie interesuję się tak koszykówką, bo ja nie przepadam za sportami, które mają bezpośredni kontakt. Dlatego siatkówka mi się tak podoba, bo jest taka
0: sterylna.
1: No, że chyba, że ktoś ci przy bloku tam, jak będziesz opadał, ktoś ci na nogę nastąpi. Zdarzają się takie różne, wiesz, kontuzje, niefortunne spotkania, nawet przez siatkę.
0: Przeskoczymy na jednej z twoich poprzednich płyt. Piosenka pod tytułem Orkiestra Tamtych Dni. Piosenka o mieszkańcach twojego bloku.
1: Tak,
0: z dzieciństwa.
1: Polska 113.
0: Ale poszperałem trochę i kilku postaci zabrakło w tej piosence. Na przykład Heniek Płatek.
1: Tak, Henka, ale ja o Heńku tyle powiedziałam, że Heniek już na was widzisz, on żyje swoim życiem. On już ma, on ma zagwarantowane miejsce w historii. O.
0: Heniek Płatek to jest, przypomnijmy, gdyby ktoś nie wiedział,
1: to był mój
0: chłopak, którego potarmosiłaś mocno i uciekłaś, tak?
1: No tak, musiałam się Henkowi postawić, ponieważ Heniu był ode mnie chyba młodszy o rok i w ogóle to się mówiło, że on był taki konus. Konus to taki niski chłopiec, tak? Ja byłam od niego wyższa, a on i tak mnie ciągnął za włosy i tak mnie tam poszturchiwał i pewnie robił to z miłości jakiejś takiej dziecięcej. Ja tego nie rozumiałam, on mnie drażnił. To był syn pani dozorczyni. Ja pozdrawiam w ogóle Henia, jeżeli słucha w ogóle naszego wywiadu. Mam olbrzymi sentyment. No i kiedyś po prostu mu przylałam.
2: I uciekłam.
1: Tata mi kazał, bo ja poszłam do taty i mówię, tato, coś zrób coś z tym Henkiem, bo on mnie tak maltretuje, męczy. A ojciec na mnie mówi, to idź i sama się z nim rozpraw. I taki mój ojciec właśnie tak mi doradził.
2: Gdyby twoje życie się potoczyło tak, że musiałabyś zmienić kraj, ale mogłabyś sobie wybrać, to wylądowałabyś z powrotem w Londynie?
1: W Londynie albo w Nowym Jorku. Bardzo lubię Nowy Jork. To jest taka trochę Europa w Stanach.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliśmy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje. 100.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Edyta Bartosiewicz. Radośnie sobie podróżujemy przez kilkadziesiąt lat muzyki. Tę radość chyba też widać na twoim Facebooku, bo zaglądałem tam i znalazłem bardzo piękne zdjęcie. Ty przewieszona przez piecyk gitarowy z gitarą pod pachą i dopisek. Kiedyś miałam więcej fantazji, ale komentarze mnie urzekły.
1: Zdecydowanie.
0: Bo dominuje opinia pod tytułem, że wcale, że nie, że teraz też masz fantazję.
1: Oczywiście, przecież ja tak kokietuję troszkę. No ale fakt faktem, że nie wiem, czy bym się teraz położyła tak na wzmacniaczu. Nie wiem, czy zniósłby to mój przede wszystkim kręgosłup. No to była szalona sesja z Piotrkiem Porębskim. To robiliśmy dla jakiegoś magazynu kobiecego. Bardzo fajne zdjęcia. Wrzucam od czasu do czasu jakąś taką ciekawostkę i sama jestem zaskoczona, bo to w ogóle ktoś mi podesłał to zdjęcie. Ja zapomniałam już o tej sesji.
0: Ja podejrzewam, że ja bym się położył w taki sposób, ale bym się już nie podniósł.
1: No to ze mną mogło być tak podobnie właśnie.
0: Słuchaj, skoro poruszyliśmy temat upływu czasu, to ja pamiętam z Muńkiem Staszczykiem niedawno rozmawiałem. Zadałem mu dość dziwne pytanie, ale ponieważ odpowiadając na nie szczerze się ubawił, to zadam je również tobie. Gdybyś Edyto Bartosiewicz spotkała tę Edytę Bartosiewicz z początku kariery, to co byś jej powiedziała? Co byś powiedziała samej sobie? Trudne pytanie.
1: Chociaż nie, proste. To jest, ja bym zacytowała frazę z piosenki Have to Carry On. Aha. There's so many reasons I just have to carry on. To jest coś, co mnie prowadzi przez całe moje życie i przez tak jak mówiłam, no, ta droga była bardzo wyboista w moim przypadku i musiałam się poukładać sama ze sobą, ze światem i teraz zaczynają być tego efekty bardzo dla mnie pozytywne. Jestem szczęśliwa, że odzyskuję zdrowie, energię odzyskuję, ale to dlatego, że ani na moment nie zwątpiłam, że może tak się stać.
0: Dzisiaj, moi drodzy, Edyta Bartosiewicz, której dawno u nas nie było w naszym radiowym studiu, trochę sobie podróżujemy w czasie i przestrzeni. Ja zauważyłem, że na twoim Facebooku całkiem sporo zdjęć sprzed lat się pojawia. Nawet napisałaś, że Andrzej Georgiew sporo tych zdjęć mi narobił, to był cytat, i części nawet nie pamiętasz.
1: Ale tak, właśnie... Też ktoś mi podesłał tę sesję i w ogóle nawet nie rozpoznałam siebie. No widocznie to ja w ogóle byłam w szoku, że Andrzej już nie żyje. To wspaniały fotograf. Miałam z nim chyba dwie sesje i właśnie taką jedną łysą, jak byłam ścięta na zapałkę. I tam pewnych, niektórych ujęć w ogóle nie znałam. Widocznie one były w jego portfolio, które w tym momencie wchłonął internet. Mhm. I po prostu to takie zdjęcie z koralami naszej, to był szok. Ja nie noszę korali. Coś i dlatego tak nawet z premedytacją włożyłam to zdjęcie właśnie w koralach. Mhm.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliście, to trzeba koniecznie zobaczyć. Zapraszamy na Facebooka. Pamiętam, w jednym z wywiadów wspominałaś o spotkaniu z zespołem Blondie. Powiedziałaś, że...
1: Nie było... z zespołem, z Blondie.
0: Z Debbie Harry, tak?
1: Tak, tak. Tylko z nią. Ona była na kolacji właśnie wtedy, jak miałam podpisany ten kontrakt z Chrysalis Music. I ona też była w Chrysalis.
0: Powiedziałeś, że było ciekawie. Jak rozumiem, ta kolacja się przeciągnęła, tak?
1: Nie. Było ciekawie, bo ona się bardzo ekstrawagancko zachowywała. Aha. Karmiła mnie na przykład karmiła mnie swoimi owocami morza. Aha. Co przyprawiało, widziałam o taką złość osobę, z którą przyszła. Także ja uwielbiam Blondie. Uwielbiam w ogóle Debbie Harry. To jest, była tak przemiła dla mnie. Mówiła, że oczywiście zaprasza mnie do studia, bo ona wtedy nagrywała płytę, żebym wpadła do studia, no ale wiadomo, że nikt się nie będzie tam dopytywał i na siłę jej się zwalał w trakcie nagrań, więc to było takie grzecznościowe, ale samo bycie z nią, spożywanie kolacji w bardzo ciekawych okolicznościach, to było mega punkrockowe wręcz, co się działo. To w ogóle była fajna restauracja. Ciekawa sytuacja była taka, że obrażano tam kelnerów i kelnerzy obrażali gości. To jakoś tak to miało być, ale to rzeczywiście działo się na bardzo ciekawym pułapie, ale ekstrawagancka knajpa, tak.
0: No to u nas też się to czasami zdarza, chociaż...
1: Tak, tylko to chyba nie jest akurat, że tak powiem, wpisane w status lokalu.
0: Edyta Bartoszewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, w jednym z wywiadów wspominałaś o tych trudnych chwilach, w których przechodziłaś proces uzdrawiania siebie. Czy artyści, jak to ktoś ładnie powiedział, bardziej mielą emocje?
1: Możliwe, że tak jest. No ja mogę tylko mówić o sobie. No ja bardzo mielę. Zaczęłam ich być bardzo świadoma i też świadoma jestem tego, jaki mają wpływ na moje życie i na moje zachowanie, i na decyzje. Ale czy ogólnie, czy to jest taka zasada? Nie, nie potrafię powiedzieć. Wiesz, no o tyle na pewno bardziej to artyści mielą emocje, bo o nich piszą, tak? W teksty są najczęściej o emocjach. Więc... A potem śpiewają swoje teksty, więc mielą to i mielą. W nieskończoność.
0: Ależ nam się poważnie zrobiło na koniec.
1: Słuchaj, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo śmiesznie.
0: Jeszcze eksperyment pod tytułem Co by było gdyby. Dokopałem się do niezwykłej informacji, o której powiem szczerze nie wiedziałem. Co by było gdyby hymn Moja i Twoja Nadzieja kończył się inaczej? Bo ty chciałaś zmusić Czesława Niemena, żeby tam zaśpiewał frazę Dziwny jest ten świat. On nie chciał.
1: Ale to było w wersji tej dla Powodzi.
0: Tak.
1: Tak, to jest wersja z 97 roku, ponieważ Katarzyna Kanclerz poprosiła mnie, żebym jakby ustawiła kolejność wykonań, czyli kto kiedy wchodzi, jaką frazę śpiewa. I żeby ogólnie ogarnąć cały ten numer od strony wokalnej. I tak mi się po prostu, jakoś słyszałam to, że jak już tam koda tej piosenki, właśnie koniec, Moja i Twoja Nadzieja, tam wszyscy śpiewali chórem, bo oczywiście zwrotki i refreny, nie, chociaż zwrotki były jakoś tak pojedynczo, każdy indywidualnie po jednej frazie wykonywał. To gdzieś słyszałam, że w pewnym momencie tam na samym końcu powinno wejść Dziwny jest ten świat. I to byłoby tak piękne, to by tak połączyło te dwa hymny ze sobą, niezwykłe piosenki. Związało je na zawsze z tym przesłaniem takim bardzo budującym. Ale Czesław się nie zgodził. I nie zrobił tego w żaden taki jakiś sposób niemiły. Po prostu był jak zwykle czarujący i uroczo mi odmówił.
0: Ale ty podobno jak słyszysz ten utwór, to słyszysz.
1: Ja tak. Ja cały czas słyszę Czesława, jak on tam śpiewa. Chociaż mi odmówił. Ale jestem o jednej rzeczy przekonana, że gdyby to zrobił i usłyszał, to by już nigdy nie chciał usunąć tej frazy z piosenki. Bo naprawdę to byłoby świetne.
0: Szkoda. Edyta Bartosiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Niestety nie udało nam się o wszystkim porozmawiać, ale to następnym razem, bo zapewne ponownie się zobaczymy, mam nadzieję.
1: Na pewno.
0: Edyta Bartosiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
11: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn poświęcony najciekawszym i najważniejszym wydarzeniom w Bieszczadach i w całym regionie. Dziś zaczynamy nietypowo, bo od sportu za nami już 6 spotkań Tauron Hockey Ligi. STS Sanok rozpoczął sezon od 6 porażek z rzędu. Rywale byli jednak trudni. Nasz zespół mierzył się z GKS-em Katowice, JK Jastrzębia, Energą Toruń, Zagłębiem, Sosnowiec, Polonią, Bytom i Krakowią. Mimo porażek sanoczanie pokazali, że potrafią nawiązać walkę z wyżej notowanymi rywalami. Szczególnie dobrze było to widać w niedzielę w wyjazdowym meczu z Krakowią. STS przegrywał 0-2, a mimo to zdołał doprowadzić do remisu. W trzeciej tercji gole Radosława Sawickiego i Iwana Sysaka dały sanoczanom wynik 2-2 i nadzieję na pierwszą zdobycz punktową w sezonie. Ostatecznie Krakowia zdobyła trzecią bramkę, ale STS do końca walczył o wyrównanie. Taka postawa przeciwko jednej z mocniejszych drużyn ligi pokazuje, że zespół ma charakter i z każdym meczem może być coraz groźniejszy. Warto też pamiętać, że sanoczanie rozpoczęli wspólne treningi dopiero w połowie sierpnia, więc przygotowania do sezonu mieli krótsze niż wielu ligowych rywali. Niewątpliwie trzeba czasu, by nowy zespół zgrał się i w pełni wykorzystał swoje możliwości. Dlatego początek sezonu wcale nie musi być miarodajny dla jego dalszej części. Już jutro STS czeka kolejne wymagające spotkanie. Na własnym lodzie sanoczanie zmierzą się z Unią Oświęcim. To okazja, by powalczyć o pierwsze punkty w sezonie. Początki okazały się trudne, ale z każdym kolejnym tygodniem treningów STS powinien wyglądać jednak lepiej. Zapraszamy już jutro na mecz Ekstraligi Hokeja do Areny Sanok. A teraz czas już na temat społeczno-polityczny.
10: Radio Złote Przeboje.
11: Gmina Solina szykuje spore inwestycje w infrastrukturę, m.in. w ścieżki rowerowe czy w nową remizę. Ale część z nich może nie być zrealizowana, bo wójt nie ma za sobą większości w Radzie. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rudziński zaproponował wyrzucenie dwóch inwestycji z dokumentów strategicznych typu wieloletnia prognoza finansowa gminy.
12: Wyrzucić, skreślić przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków polegającą na wykonaniu instalacji karbonizacji hydrotermalnej w miejscowości Bereska, zagospodarowanie osadu, to jest jako pierwszy punkt wniosek. Drugi, budowa remizo świetlicy na działce 631/1 w miejscowości Bubka.
11: Mówił Paweł Rudziński. Wójt gminy Solina Adam Piątkowski zarzucił Radzie Gminy destrukcyjne działania.
13: Panie przewodniczący, jestem 11 lat wójtem. Wszystkie budżety, jakie realizowaliśmy, wyglądały technicznie. Gdyby państwo sobie zadali trudu i popatrzyli, jak wygląda kształt budżetu w innych gminach, to szczerze powiem, najbardziej obszernym budżetem, jeżeli chodzi o zapisy uchwały budżetowej, jest budżet gminy Solina. Dlaczego? W innych gminach technicznie robią to tak, że wpisują grupowo zadania. A co to daje? To daje to, że my, organizując przetarg 1, 2, 3, cały czas mamy pulę do dyspozycji. A rozbijając to, mamy pulę dedykowaną do dyspozycji. Więc bardzo trudno działa się w gminie Solina, organizując przetargi, bo ja zrobię teraz 3 przetargi. Żeby państwo troszeczkę chcieli sięgnąć i popatrzeć, przyjrzyjcie, jak wyglądają budżety innych gmin. Tam tak szczegółowo nie ustala się budżetu. Szczegółowe ustalenie budżetu w wersji zadaniowej, stricte z dedykowaną wysokością środków, utrudnia pracę gminie. I my tutaj, proponując tą uchwałę, możecie sobie wykreślać państwo, rób ta co chce ta, ale jedna rzecz, technicznie, która wygląda w innych gminach lepiej i my ją chcemy dostosować, żeby pracowało się lepiej, nie wiem, wydziałowi pozyskiwania środków, wydziałowi, który organizuje przetargi, wydziałowi gospodarczemu, bo my się spotykamy, zanim ogłosimy przetarg, to proszę Państwa, ja muszę mieć pieniądze. Załóżmy, będzie tak, że Państwo zrobicie 5 milionów, a w przetargu wyjdzie mi 5500. Przetarg nierozstrzygnięty, brak środków. A tu będzie zawsze przetarg rozstrzygnięty. Nasze działanie ma polepszenie, usprawnienie pracy, a nie żeby Państwu coś zabierać. My nie zwiększamy żadnych kwot, my nic nie zabieramy z budżetu. Państwo musicie popatrzeć do budżetu, te kwoty, które są przewidziane na wydatki na ten rok są te same, które są w budżecie. No tylko trzeba czytać. No tak, prośba do Państwa. Pani skarbnik, muszą być nazwy wydatków w WPF-ie, bo WPF jest jakby zapewnieniem działania w tym zakresie. I usprawniajmy sobie pracę. Pomóżcie bardziej sprawnie pracować w gminie, bo to tylko ma na celu. A co Państwo wykreślicie, że jesteście przeciwko czemuś, no to już jest Wasza sprawa. Ja się do tego odniosę i powiem, co ja o tym myślę i co myślę o pewnych działaniach, Panie Przewodniczący. To, co powiedziałem, to tak to wygląda.
11: Mówił wójt Adam Piątkowski. Radny Mariusz Kaliniewicz poparł w tej sprawie wójta.
9: Ja się nie zgadzam z Panem Przewodniczącym na to, żeby z tej uchwały wyrzucić te dwa punkty, choćby z jednego względu. Ja się teraz ustosunkuję do pieniążków w WPF-ie zapisanych, czyli 180 tysięcy na budowę remizy. To może jest trochę źle zapisane, bo to nie mówimy o budowie remizy, tylko mówimy o wykonaniu projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Dobrze o tym Państwo wiecie, że jak my to teraz odrzucimy, to Pan wójt nie będzie mógł ogłosić przetargu i to się będzie ciągło latami. Nie będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne, pozyskać pieniążków, gdzie był tutaj Pan generał, przedstawił i powiedział, że on zrobi wszystko, żeby jeżeli będziemy mieli pozwolenie na budowę, żeby te środki zewnętrzne na budowę tego obiektu zostały pozyskane. Nie mając pozwolenia na budowę i projektu, nikt nam żadnych pieniążków na gębę nie da. Nie przelej na konto gminy, zróbcie sobie za to projekt. Tak jak wcześniej wspomniałem, żeby powstała kolejka gondolowa, gmina musiała zrobić projekt. Na tej podstawie znalazł się inwestor i znalazły się pieniążki. Nie blokujmy wszystko, nie rozwijajmy się, nie róbmy żadnych projektów. Myślicie Państwo, że jak się pieniądze na rynku pokażą, to powiemy, słuchajcie, poczekajcie na nas pół roku, zrobimy projekt i będziecie mogli wziąć te pieniążki. Nie ma takiej możliwości. Tak samo jest z drogami, tak samo jest z oświetleniem ulicznym, z każdą inną inwestycją. Jak byłem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, nie zapytał Pan Prezes, czego ja oczekuję. Ja mówię, Panie Prezesie, na projekty to my pieniążki znajdziemy, tylko chcielibyśmy, żeby te nasze projekty nie były w szafie pułkownikami i nie czekały latami. Bo na dzień dzisiejszy, jak się pieniądze na rynku pokażą, my nie mamy gotowych projektów, to w żadnej miejscowości nic nie zrobimy. Prośba moja jest taka do wszystkich radnych. Stańcie Państwo pomysł na swoją miejscowość i występujcie z pomysłem o to, że trzeba zrobić projekt na to, na tamto. I wtedy będziemy w budżecie to przegłosowywać. Ale jak ktoś nie ma pomysłu i nie występuje z żadną propozycją projektu, to nikt nie będzie, że tak powiem, hamulcowym i zazdrosnym dla tych, którzy taki pomysł mają. Dziękuję.
11: Kwestia budowy remiz oświetlicy w Bóbrce podzieliła radnych. Wójt Adam Piątkowski przypomniał tę sprawę, bo pojawiła się już na wcześniejszej sesji. Chodzi o inwestycję, która może być warta kilka milionów złotych.
13: Jeżeli ktoś chodził na studia i miał taki przedmiot jak organizacja albo zarządzanie, albo sprawność instytucji, to wie, że na ostatniej czy przedostatniej sesji był tu pan generał Tomasz Baran i poprosił gminę o to, żeby przekazała działkę na ich pomysł 10 arów na dole. No i ja się nie odzywałem na tej sesji, czekałem, jakie państwo będziecie zadawać pytania. Pytania nie padły, ale wcześniej, bo znamy się, bo jestem trochę starszym strażakiem od pana generała i znam go jeszcze, jak przychodził do Rzeszowa. I proszę państwa, to ja mówię, co komenda wojewódzka nam za to da. Bo poprzedni generał Andrzej Babiec, komendant podkarpacki, zaproponował, i tu odbyło się spotkanie, czego świadkiem jest pan radny, a druh prezes powiatowy Mariusz Kaliniewicz, że komenda główna chciała wybudować na terenie naszej gminy i sfinansować w 80% ze środków krajowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych takie centrum doskonalenia MDP, MDP to w skrót Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. I na terenie naszej właśnie miejscowości Bóbrka, myśmy to wymyślili, ma powstać obiekt, który się nazywa, jak się nazywa teraz, w którym będą się doskonalić MDP z trzech województw, a może z czterech. Podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w ramach struktur samorządowych, a będą korzystać z niego struktury jednostek OSP. I Komenda Główna chce na to znaleźć pieniądze. Ja też od Państwa nie usłyszałem, jakie jest stanowisko Rady, czy mamy przygotowywać tą uchwałę, czy nie. Bo tak coś rozmawialiśmy, ale do końca definitywnie decyzja nie zapadła. Co ma robić wójt? I też prosiłbym, Panie Przewodniczący, o to stanowisko, żeby jasno wybrzmiało. Co jeszcze chcę osiągnąć ja, jako wójt gminy? Ponieważ uważam, że tak atrakcyjna działka w Poleńczyku ma swoją wartość, nie tylko inwestycyjną czy cenową, ale ma wartość, bo my chcemy pozyskać, ja tu pracuję teraz nad uzyskaniem dwóch samochodów. Jeden już jest bardzo blisko. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku ma dostać nowy samochód, a my mamy z zasobów tej komendy dostać samochód do Górzanki. To będzie samochód Scania, bo to warunkuje, ja inaczej się nie podpiszę pod umową zbycia tej działki. Druga sprawa, chcemy dostać samochód do OSP Bukowiec, też z zasobów Państwowej Straży Pożarnej. Bo Państwo nie wiecie, my do tej pory kupiliśmy 7 nowych samochodów do struktur naszych jednostek. To ja nie wiem, czy ktoś tyle kupił z różnego rodzaju. Tu ma Panu radnemu Mariuszowi dziękuję, bo on jako prezes zarządu powiatowego, gminnego to cały czas w tym uczestniczy. I teraz pytanie, które musimy sobie postawić jako społeczność tej gminy. Czy warto wybudować taki obiekt? Czy warto ściągnąć komendę główną do Soliny? Czy warto? Czy można?

0: Szanowni Państwo, co roku odbywa się obóz MDP, na który jeżdżą też nasze dzieci. Płacimy ośrodkowi Jawor, a nie mają tam bazy dydaktycznej. My na bazie remizy w Bufce, przy udziale środków krajowych, chcemy zbudować bazę szkoleniową.
1: Tłumaczył Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Głosowanie w tej sprawie przyniosło remis. 6 radnych było za, 6 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, wskutek czego projekt remizo świetlicy w Buprce będzie jednak mógł być realizowany. Sporo emocji wzbudził też projekt inwestycji wartej 17 milionów złotych. Mowa o planowanej budowie instalacji karbonizacji hydrotermalnej przy oczyszczalni ścieków w Berezce w gminie Solina. Jeden z radnych zwrócił uwagę na pojawiające się informacje, że gmina będzie musiała finansować tę inwestycję w całości, bo nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Wójt Adam Piątkowski odniósł się do tej kwestii.
0: Wójt analizował RPO, próbował złożyć wniosek, wójt analizował KPO, więc przygotowywał wszędzie możliwość do... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym byłem 4 razy i Państwo nie słuchali, jak ja do Was składam sprawozdanie, gdzie jeździłem i w jakim celu. I pan w ogóle, niech mi pan powie, jakie są możliwości dofinansowania w regionalnym programie, bo państwo też tego nie słuchali. My szukamy możliwości finansowania. Na dzisiaj pan prezes Malinowski powiedział, że nie ma bezpośredniej możliwości. A kiedy to było przygotowywane w 2023 roku? To jest 2023. Przygotowywany był, szukaliśmy możliwości finansowania. Państwo rozumiecie, co się do Was mówi?
1: Pytał wójt Piątkowski. Radny Łukasz Dytkowski odniósł się do ulotek, w których zapisano, że przygotowywane jest zewnętrzne dofinansowanie na tę inwestycję i do słów wójta gminy Solina.
2: To jest po prostu zabawa w słowa i ona myli wiele osób. Myli, te ulotki mylą. Każdy myśli tak, oho, Piątkowski już ma dograną sprawę sfinansowania.
1: Mówił Łukasz Dytkowski. Ostatecznie radni wyrzucili projekt karbonizacji przy oczyszczalni ścieków w Berezce do kosza. Inwestycja raczej nie zostanie zrealizowana, bo stosowne pozwolenie na budowę wygasa w październiku tego roku.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Teraz w naszym programie czas już na ciekawostkę związaną z jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w Europie Wschodniej. Czy wzdłuż drogi Via Carpatia powstanie najdłuższa galeria sztuki? Taki pomysł forsuje jeden z artystów rzeźbiarzy z Podkarpacia, Piotr Bies. Wspierają go w tym m.in. posłowie i samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością.
4: Mało poruszany jest temat sztuki, która jest niezwykle, uważam, istotna, bo jedną figurą czy jednym filmem można przekazać więcej treści niż tysiącem słów, o tym wiemy doskonale. No i teraz chciałbym wytłumaczyć się z tej idei najdłuższej galerii sztuki wzdłuż trasy Via Carpatia. To się zrodziło w mojej głowie gdzieś mniej więcej przed 8 bodajże laty, kiedy się spotkaliśmy na pierwszym zlocie w Krasiczynie firmowanym przez Fundację imieniem Wacława Felczaka, żeby na miejscach odpoczynku dla kierowców, począwszy od gdzieś tam krajów bałtyckich, a skończywszy na Grecji, to jest z tymi różnymi odnogami, ta trasa wynosi chyba gdzieś, mam mniej więcej około 3000 kilometrów, na miejscach odpoczynku dla kierowców stawiać dzieła sztuki, rzeźby, czy na ścianach malować murale, czy mozaiki. Ja jako rzeźbiarz to optuję za rzeźbą, tak jak i Piotr. I myślę, że tak jak rozmawialiśmy z Piotrem, z Broszkiem, byłby też pokazywany cały proces tworzenia tej rzeźby dla publiczności, bo Piotr, zarówno Piotr jak i ja, uczestniczymy w tak zwanych międzynarodowych sympozjach rzeźbiarskich już od wielu lat. Piotr chyba w 60 albo więcej. Ja troszkę mniej, bo tam około 40 obliczyłem sobie. Jak sobie obliczyłem, w 14 krajach Europy stawiałem swoje rzeźby, w niektórych po kilka. Mam też rzeźbę w Maroku i w Nowej Zelandii postawiłem rzeźbę. To są duże realizacje w kamieniu i w żelazie spawane, podobnie jak Piotr. I myślimy sobie tak, że można by robić w ten sposób, żeby wzdłuż tej Via Carpatii tworzyć, zapraszać artystów z krajów, których Via Carpatia łączy, z tych wszystkich krajów, również artystów ukraińskich, znakomitych artystów ukraińskich, którzy nie będą tam mieli tej bezpośredniej odnogi do Via Carpatii, ale myślimy, że kiedyś sytuacja uspokoi się, ta straszliwa wojenna sytuacja.

0: i będziemy mieli swobodne połączenie z Ukrainą poprzez tą Via Carpatię, zapraszać tych artystów i na tych miejscach odpoczynku dla kierowców realizowaliby swoje dzieła.
1: Piotr Bies zdradził też, kto według jego koncepcji ma być zaangażowany w ten pomysł i jak miałoby wyglądać finansowanie tego projektu.
0: Dla mnie istotne jest to, żeby przy realizacji tych dzieł byli artyści, praktycy, którzy potrafią odpowiednio zachować się z takim tworzywem jak kamień. To jest jedno z najlepszych tworzyw rzeźbiarskich. Znamy wszyscy te historie sprzed tysięcy lat, kiedy, co się zachowało dla nas sprzed tysięcy lat. Właśnie rzeźby z kamienia, one się zachowały. Tego jest sporo jeszcze, więc my byśmy chcieli coś takiego robić. Nie muszą to być artyści, którzy są z pierwszych półek obecnie na wszystkich, we wszystkich galeriach, czy tam w albumach sztuki, nie wiadomo jacy. Muszą to być artyści praktycy, którzy robią dobrą sztukę. Ja osobiście jako pomysłodawca tego projektu mam takie marzenie, że tutaj wystarczyłoby, żebyśmy na przykład wspólnie z Piotrem zajęli się konstruowaniem całej tego przedsięwzięcia. Nie potrzebujemy żadnych krytyków ani żadnych kuratorów sztuki. Żadnych takich. My, praktycy, na to wystarczymy. I to jest tak jak dzisiaj. Podziwiam te projekty, które powstały za czasów poprzedniej słusznej władzy, tak uważam. Centralny Port Komunikacyjny, a teraz projekt portu Haller, to są ogromne przedsięwzięcia. Tak samo mogłaby być duża, ogromna galeria sztuki. Nie pod dachem, w miejscu odkrytym, podróżujący człowiek samochodem wzdłuż tej Via Carpatii widziałby dzieła Słowaków, Czechów, Węgrów, Polaków, które by stały w tych różnych miejscach wbrew pozorom, wbrew jakimś tam być może obiegowym twierdzeniom, że artyści nie wiadomo ile pieniędzy zarabiają, nie byłyby to kosztowne rzeczy. Naprawdę proszę mi wierzyć, to nie miliony złotych. Nie. Wystarczyłoby niewielki nakład finansowy na zakup kamienia, na zapewnienie artyście dachu nad głową, przez 3 tygodnie na przykład cięcia tego w kamieniu, na zapewnienie pewnej opieki technicznej. Ludzie, którzy by tą rzeźbę przesunęli, ustawili i to by wystarczyło, powstałyby naprawdę świetne dzieła. Czegoś takiego nie ma w skali europejskiej. Są oczywiście, na pewno Państwo widzieliście, jak podróżujecie gdzieś, szczególnie na południu Europy. Ja widziałem parę takich rzeczy w Austrii, we Francji, we Włoszech, gdzie tam właśnie na tych miejscach, gdzie kierowcy odpoczywają czy tankują paliwo, znajdują się jakieś dzieła sztuki, które można podziwiać, cieszyć się tym. Szczególnie raduje mnie to, że dzieci podbiegają do takich rzeźb. Dla nich jest to wspaniała rzecz, naprawdę.
1: Mówił Piotr Bies, rzeźbiarz z naszego regionu, pomysłodawca najdłuższej galerii sztuki wzdłuż drogi Via Carpatia.
2: Co jest grane w Bieszczadach?
1: Tanie mieszkania na wynajem to idea, którą rząd i samorządy promują i wspierają już od kilku lat. Na Podkarpaciu realizuje ją spółka SIM Południe, która ma wybudować nowe bloki m.in. w Sanoku i w Ustrzykach Dolnych. O działalności spółki na dzisiejszej sesji Rady Miasta Sanoka mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe, pełniący tę funkcję od września 2025 roku.
3: Wszystkie SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, są programem rządowo-samorządowym, który realizowany jest przez Krajowy Zasób Nieruchomości z ramienia rządowego oraz przez samorządy. W naszym przypadku, w przypadku SIM-u Południe, jest to 5 samorządów: gmina Medyka, miasto Mielec, miasto Przemyśl, miasto Sanok, miasto Ustrzyki Dolne. W ramach takiego połączenia, przy pomocy gmin, SIM, każdy z SIM-ów jest w stanie pozyskać środki na społeczne budownictwo mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o inwestycje w Sanoku, SIM Południe planuje wybudowanie do 84 lokali mieszkalnych w granicach od 30 do 60 metrów kwadratowych każdy. Będą one zlokalizowane w 2 budynkach wielorodzinnych przy ulicy Konarskiego. Na chwilę obecną spółka SIM Południe posiada kapitał zakładowy w wysokości 66 milionów złotych. Niemniej jednak do końca listopada bieżącego roku ten kapitał zostanie podniesiony o kolejne 27 milionów.
1: Radni dopytywali o szczegóły inwestycji w Sanoku, tym bardziej, że już jakiś czas temu widzieli wizualizację i słyszeli o rychłym wbiciu łopat pod budowę bloków. Serię pytań dość zręcznie podsumował na końcu Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta.
4: Co roku dostajemy dokładnie tą samą informację, którą przedstawił Pan nam dzisiaj. Czyli nie chcę oceniać poprzedniego zarządu, poprzedni projekt poszedł do kosza, bo się nie nadaje, mamy nowy projekt, ogłosimy przetarg. Dokładnie co roku słyszymy to samo, od 4 lat. O ile dobrze pamiętam, pierwsza koncepcja i zapewnienia władz spółki były takie, że w 2024 roku zostaną oddane mieszkania. Państwo radni z poprzedniej kadencji chyba mogą to potwierdzić. Później przyszedł nowy prezes, mówił, że mieszkania będą w 2025, może w 2026. Później była znowu zmiana prezesa, był delegowany z Rady Nadzorczej, zresztą nasz przedstawiciel naszej gminy z Rady Nadzorczej, mieszkaniec Jarosławia, który w tamtym roku, państwo pamiętacie, jak opowiadał o SIM-ie, o tym, że bloki były źle ustawione do słońca, że trzeba je inaczej ustawić i że będzie przetarg ogłoszony. I dzisiaj, panie prezesie, słyszymy dokładnie to samo. Spółka nie, tylko tyle, że spółka nie dysponuje żadnymi dokumentami i że przetarg będzie ogłoszony. Więc ja mówię o tym dlatego, żeby pan prezes nie dziwił się tym pytaniem.
5: Nie dziwię się.
4: Dlatego, że ja śledzę SIM-y dokładnie, odkąd powstały. Nasz SIM był jednym z pierwszych. Jednym z pierwszych, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Natomiast inne SIM-y już dawno poddawały budynki, jak chociażby SIM Podkarpacie. Już klucze, już ludzie tam mieszkają. SIM-y, które później powstały, już te mieszkania oddają. Dlatego też śledzimy to, co się dzieje. No i wniosek nasuwa się jeden. Jesteśmy na tym samym etapie, co 4 lata temu. Nie ma żadnego ruchu do przodu. 4 lata temu byliśmy na tym etapie, widzieliśmy wizualizację. Potem w następnym roku widzieliśmy nowe wizualizacje. W ostatnim roku nowe wizualizacje, bo słońce nie tak świeciło. I teraz jest wizualizacja nowa, która jest też i na stronie internetowej SIM-u zamieszczona. Tak więc, szanowni państwo, jesteśmy w tym samym miejscu, co 4 lata temu w mojej ocenie. Nie ruszyliśmy się nawet o krok. Jedyne, co się zmienia w tym projekcie, to zmieniają się członkowie Rady Nadzorczej i prezesi. Taka jest moja ocena. Oczywiście, panie prezesie, proszę tego nie brać do siebie, bo to nie pańska wina, żeby było jasne. Ja mówię ogólnie o wnioskach, które się nasuwają. Mnie też, szanowni państwo, uderza to, że w spółce, w której jesteśmy współudziałowcem, kolejny raz do Rady Nadzorczej nie jest powoływany przedstawiciel miasta, z naszego miasta. Oczywiście przedstawiciel miasta jest, tylko najpierw był z Jarosławia, teraz jest z Rzeszowa. No, w Sanoku raz jeden nie ma specjalisty, który mógłby reprezentować nasze interesy w spółce. No, to dla mnie kompletnie jest niezrozumiałe. Zresztą nie było wcześniej i nie jest teraz, to już mówiłem wielokrotnie. Panie prezesie, ja mam pytanie konkretne. Niech pan, biorąc pod uwagę to, że za rok się spotkamy znowu, niech pan spróbuje nam oszacować harmonogram działań doprowadzających do oddania klucza, powiedzmy sobie, w 3 krokach milowych. 3-4 krokach milowych, tak żebyśmy mogli za rok zweryfikować, czy te kroki są robione. Jakby pan był uprzejmy...
6: Teraz zapewne... zreferować czy przesłać
4: nie, teraz, pan tak? Teraz, bo pan przecież taki harmonogram ma zapewne, nie?
6: Oczywiście, że mam.
4: Proszę, jakby pan był uprzejmy nam te 3-4 kroki milowe takie podać, tej inwestycji, które za rok będziemy mogli, jak się spotkamy, będziemy mogli sobie ocenić, czy one są realizowane, czy nie. Bardzo proszę.
6: Panie przewodniczący, jeszcze wracając, bo wspomniał pan o projekcie, o koncepcji, która była źle odwrócona co do nasłonecznia, to tutaj tak było coś takiego. Widziałem te dokumenty. Natomiast jeśli chodzi o harmonogram, na przełomie października i listopada 2026 roku będzie ogłoszony przetarg na dokumentację projektową, na projekty już gotowe dla inwestycji w Sanoku. Październik, listopad. Zakładając, że takie postępowanie do 2 miesięcy powinno się rozstrzygnąć, końcem stycznia powinna firma architektoniczna, pracownia zająć się już pracą nad tym projektem. W założeniach przetargowych, które zlecamy, do 6 miesięcy firma powinna przedstawić nam pozwolenie na budowę prawomocne. Mamy lipiec, koniec czerwca, lipiec. Kolejne 3 miesiące są to projekty techniczne, ale nazwijmy, że to jakby tutaj w tym zakresie. Do 9 miesięcy ma być kompletna dokumentacja, do 6 dokumentacja z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Prawomocne pozwolenie na budowę zezwala spółce SIM na złożenie wniosków do BGK-u w ramach pozyskania funduszu dopłat oraz kredytu SBC. Przy założeniach na dzień dzisiejszy, że takie wnioski rozpatrywane są do 12 miesięcy, po tych 12 miesiącach spółka dopiero może zacząć partycypację na podstawie regulaminu, który państwo uchwalicie, i rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie tych 2 budynków mieszkalnych. Czyli 12 miesięcy od pozwolenia na budowę, pozyskanie środków, Po 12 miesiącach rozpoczynamy przetarg i partycypację. To idzie jednocześnie. Jeśli będzie pozwolenie w lipcu 2027 roku, to czekamy 12 miesięcy na finansowanie inwestycji. Tak jak powiedziałem, do końca 2029 roku nieruchomość powinna być oddana. W założeniach finansowych, które robimy nie tylko dla Sanoka, w 30 roku spółka powinna uzyskiwać już zyski z najmu.
1: Mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe. Sławomir Miklicz komentował.
4: Pan prezes wymienił 5 kroków milowych. Myślę, że też z jakimś tam marginesem błędu oczywiście. Grudzień 2029, rozumiem, będziemy gotowi według tego harmonogramu do oddania kluczy mieszkańcom. Nasza rola jest taka, żeby tą informację mniej więcej przynajmniej raz w roku pozyskać właśnie. No i prawda jest też taka, że co roku mamy dokładnie tą samą informację, jak do tej pory oczywiście, jak do tej pory. Mamy dokładnie tą samą informację. Ja już naprawdę na karp nie wiem, czego można położyć to, że w 2024 roku te mieszkania miały być według pierwszych informacji, nie? Więc szanowni państwo, no trudno się dziwić naszemu zniecierpliwieniu, tym bardziej, że ja pamiętam dokładnie, jak była przedstawiana ta sytuacja. Jesteśmy jednym z pierwszych SIM-ów, idziemy najdynamiczniej, będziemy niedługo oddawać mieszkania. Potem pamiętacie państwo problemy z przekazaniem 4 milionów, które przekazywaliśmy do spółki. Potem taka wojenka we własnym domu była, prawda? Trochę można to powiedzieć, mówię o zarządzie spółki, o radzie nadzorczej i o właścicielach. To wszystko spowodowało to, że zamiast mieszkań dzisiaj rozmawiamy dokładnie o tym samym punkcie wyjściowym, o którym rozmawialiśmy w 2023 i 2024 roku. Ja jeszcze raz podkreślam, panie prezesie, proszę nie odbierać tego do siebie, bo to przecież nie pana wina. Pan nie może odpowiadać za działania spółki, które były przed tym, jak pan objął stery w tej spółce. Natomiast no, radni dokładnie pamiętają tę sytuację.
1: Mówił Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta Sanoka.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Teraz w naszym programie czas już na krótką opowieść o bardzo ważnym instrumencie, który powinien przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego w regionie, czyli o podkarpackim czeku turystycznym. To najnowszy pomysł władz województwa, który ma sprawić, że Bieszczady ożyją także poza sezonem turystycznym, mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.
2: Tym żyją Bieszczady.
5: Panie i panowie, wszyscy ci, którzy kochają turystykę, kochają Bieszczady, roztocze, piękne inne obiekty i atrakcje turystyczne w Podkarpaciu. Cieszymy się bardzo, że możemy właśnie z czekiem turystycznym ruszyć z czekiem turystycznym, który ma zwiększyć ruch turystyczny w tym sezonie takim trochę nieszczytowym, jak możemy powiedzieć, ale pamiętajmy o tym, że wiele barw jesieni w Bieszczadach i na Roztoczu przyjmuje nowe, piękne barwy. Warto w tym czasie też oczywiście nas odwiedzić. Myślę, że ten czek turystyczny będzie stymulował jak gdyby dodatkowo kogoś do tego, żeby na te kilka dni z rodziną odwiedzić nasze Podkarpacie, odwiedzić po to, żeby też odpocząć, żeby uzyskać taką nowe patrzenie na nasze podkarpackie atrakcje, dlatego że one w dalszym ciągu będą dla państwa wszystkich, którzy z czego korzystacie, dostępne. Będziemy na państwa czekali. Czeka już dzisiaj ponad 370 obiektów. Jeszcze raz dziękując ministerstwu, życzymy sobie, żeby on się bez problemów szybko wdrożył i te kolejne 3 nabory dały pozytywny impuls dodatkowy i dodatkowego strumienia turystów, którzy trafią poza sezonem do naszych atrakcji turystycznych.
1: Mówił marszałek województwa Władysław Ortyl. Zachęcamy przedsiębiorców z branży turystycznej, by zapisali się do prowadzonej przez Urząd Marszałkowski bazy podmiotów, z których będą mogli korzystać beneficjenci podkarpackiego bonu turystycznego.
2: Radio Złote Przeboje.
1: W ostatnich miesiącach rośnie liczba przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym. O najbardziej drastycznych przypadkach, atakach na dzieci czy Polaków lub Ślązaków, którzy bywają myleni z Ukraińcami, regularnie informują media głównego nurtu. Ślady niepokojącego wzrostu nastrojów antyukraińskich widzimy także niestety w naszym regionie. Bywa, że nawet w miejscach, w których wydawałoby się raczej nie powinniśmy słyszeć mowy nienawiści, spotykać z jakimikolwiek uprzedzeniami na tle narodowościowym. Oto historia z festiwalu Wianki w Turnickim, który odbył się w noc Iwana Kupały w okolicach Rybotycz na Pogórzu Przemyskim. Mówi Jadwiga Hryniszyn, która w ramach tego wydarzenia organizowała wycieczkę rowerową.
7: Było miło i sympatycznie, przyjechały jakieś rodzinki, ktoś tam z Sandomierza, ktoś tam z Rzeszowa, miło było. I w pewnym momencie 17-letni chłopak mówi, nienawidzę Ukraińców. I w ogóle ten kontekst był tak abstrakcyjny dla mnie. Jedzie na wianki w Turnickim, które mają bardzo etniczny rys, lokalny, i w ogóle jedzie po to, żeby zobaczyć, dotknąć i posłuchać, zanurzyć się. I on mówi coś takiego, a ja mówię, ale dlaczego tak mówisz? A, bo ja ich nienawidzę. No dobrze, ale rozwiń. No tak w ogóle, tak ze szkoły i tak w ogóle i Wołyń. I ja myślę sobie, no dobrze, no ale kto cię tego nauczył? I on nie potrafił odpowiedzieć na to, ale wiem, że on byłby w stanie w tym momencie, jeżeli by znalazło się 20 takich, to lecieć z baseballem na kogoś, kto byłby skazany jako Ukrainiec. I to jest pytanie, nie pytaniem jest w tym momencie, czy się historycy zgadzają, czy nie zgadzają, czy ofiar było tyle, czy tyle. To wszystko są pytania, jak gdyby w naszej obecnej sytuacji drugorzędne. Pierwszorzędnym pytaniem jest to, żeby się to nie powtórzyło, żeby nie dostał jakiś chłopczyk mówiący po ukraińsku we wrocławskim tramwaju w zęby, no. A żeby potem nie było takiej sytuacji, że tego się dzieje więcej i więcej i robią się grupy i zaczyna się to tak nakręcać. Ja mam taką wizję, że to się zaczyna toczyć tuż obok nas.
1: Opowiadała Jadwiga Hryniszyn, organizująca wycieczkę rowerową na festiwalu Wianki w Turnickim. Jak radzić sobie z tym problemem? O tym rozmawialiśmy jeszcze z Anną Dąbrowską ze stowarzyszenia Homo Faber. Pamiętam 2015 czy 16 rok, Przemyśl, procesję grekokatolicką i atak na Ukraińców. Ta niechęć do Ukraińców nie jest w Polsce nowością.
8: I nigdy nie była, niestety. I to jest scheda po wielu, wielu latach też różnego rodzaju zaniedbań, ale też wielu latach takich słabych albo żadnych interwencji państwa. Jak przyjechałam do Przemyśla tuż po tych wydarzeniach procesji 2016 roku, to ludzie związani z Domem Ukraińskim w Przemyślu powiedzieli mi, że Przemyśl jest takim mikroświatem, jest taką próbówką, poprzez którą można zobaczyć też to, co może się wydarzyć w Polsce w przyszłości. I absolutnie jestem też przy tej myśli. To znaczy, że miasta, też miasta przygraniczne, miasta, które zawsze nie były jednorodne narodowościowo czy etnicznie, są właśnie taką mikroskalą, która pozwala nam też zobaczyć pewne trendy, które będą rosły później w przyszłości.
1: Nawet to było to samo. Te środowiska narodowe rozpętały aferę, że idzie procesja grekokatolicka i mają barwy UPA, mundury UPA.
8: A to jest jeszcze inna historia. To znaczy my jako społeczeństwo, jako Polki i Polacy, etniczne Polki i Polacy, mamy niezwykle skromną wiedzę na temat osób mieszkających tutaj w Polsce, na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Ani o nich nic nie wiemy, ani też nie potrafimy rozeznać się w symbolice, w tym, czego kontynuacją są pewne wydarzenia. No przecież procesja grecko-katolicka, o której pan wspomina, nie wydarza się od 2016 roku. Jest historyczną procesją lat 20., tak, która wychodziła z katedry grecko-katolickiej i szła na cmentarz w Pikulicach.
1: To jest historia cmentarza strzelców siczowych, czyli żołnierzy Petlury, którzy byli internowani w obozach w całym kraju, nawet gdzieś w okolicach Kalisza. Ginęli w tych obozach na tyfus. Państwo Polskie potraktowało Ukraińców fatalnie, ale abstrahując nawet od historii, właśnie chyba problem polega na tym, że my nie rozumiemy nawet tego, że historia UPA to nie jest historia rzezi na Wołyniu, tylko to jest przede wszystkim historia około 150 tysięcy Ukraińców, którzy zginęli z Sowietami, prawda?
8: No jesteśmy tak bardzo etnocentryczni, tak bardzo skoncentrowani na sobie, że każda inna historia, która mogłaby być dopowieścią do tej naszej, no dzisiaj funkcjonującej historii i dzisiejszych odczytań, w ogóle się już w tym dyskursie nie mieści. W ogóle nie dopuszczamy myśli takiej, że mogą być jakieś inne historie opowiadane przez innych ludzi, że inni ludzie mogą mieć też jakieś inne doświadczenia związane z naszymi doświadczeniami historycznymi.
1: A to nie jest trochę tak, że my wbrew pozorom jesteśmy bardzo podobni do Ukraińców, a Ukraińcy do nas? Bo zauważmy, że od lat 20. Ukraińcy pielęgnują swoją traumę związaną związaną z brakiem państwa i ze śmiercią żołnierzy Petlury w obozach internowania. My pielęgnujemy swoje krzywdy. Izrael pielęgnuje swoje krzywdy, wszyscy z tego rejonu pielęgnują swoje krzywdy. To chyba zły kierunek.
8: To jest zły kierunek, ponieważ no, obserwowanie i taki dyskurs mówiący o tym, że byliśmy tylko ofiarami, klajstruje nas zupełnie w jakiejś takiej opowieści jednostronnej i często zupełnie nieprawdziwej. Brak w takim dyskursie jest tej przestrzeni, na której możemy sobie opowiedzieć, że też byliśmy sprawcami przemocy wobec innych ludzi. Natomiast ja jestem zawsze ostrożna, jeśli chodzi o budowanie takich prostych paralel między narodami, między dyskursami, między wizjami historii, bo to też jest ślepa uliczka. To znaczy faktycznie jest tak, że my bliższych sąsiadów niż Ukraińcy nie mamy, już nie będziemy mieli. Ale z drugiej strony to, co jest dla nas do przepracowania, to nie są te podobieństwa między nami, tylko właśnie te różnice, które potrafią się zaognić w tym dyskursie politycznym do katastrofalnych rozmiarów. I to, czym warto by było się zająć, to sobie opowiedzieć, w czym jesteśmy właśnie różni i się w tym zrozumieć.
1: W 2016 roku, jak wspomnieliśmy, był atak na procesję greko-katolicką, a później podejmowała pani i Stowarzyszenie Homofaber różnego rodzaju działania, które miały pomóc nam siebie wzajemnie zrozumieć. Pamiętam nawet rozmowę z Piotrem Tymą na Przemyskim Rynku. Jakie są sposoby na to, byśmy właśnie wzajemnie się rozumieli? Ma pani jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?
8: Tu nie ma jednego pomysłu. To, o czym pan wspomina, to też było prototypowanie, czyli zastanawianie się, jakimi narzędziami, też często interwencji, bo ten stół do rozmowy, który postawiliśmy tutaj na rynku w Przemyślu, no też był pewnym prototypem i pewnym zastanawianiem się, taką interwencją w przestrzeni. Jeżeli nie umiemy się dogadać i skaczemy sobie do gardeł, to może usiądźmy i porozmawiajmy. W takim duchu mediacyjnym, tak? Dajmy tą przestrzeń, jeżeli mamy sobie coś do opowiedzenia, to dajmy sobie tą taką uporządkowaną w miarę przestrzeń, w której możemy usiąść i ze sobą porozmawiać. Ale pamiętam doskonale ten performance, bo to jakby nie było, też było trochę zaciągnięte z takiego świata sztuki, że przez ostatnie 10 minut Piotr Tyma siedział zupełnie sam, bo już nie było chętnych do rozmowy. Pytanie, czy faktycznie nie ma chętnych, czy nie mamy już sobie nic do powiedzenia, czy może też nie mamy takiej odwagi i chęci, aby usiąść i jednak porozmawiać. A tutaj to by wymagało już zupełnie innych zabiegów.
1: Rok 2026 przyniósł wiele rocznic. 80. rocznicę pogromu w Jedwabnym. Przyniósł wiele dyskusji na temat historii, ale pominęliśmy jednak mimo wszystko sporo też istotnych zdarzeń właśnie dla mniejszości ukraińskiej. Na przykład 80. rocznicę zbrodni w Terce, gdzie kilkadziesiąt Ukraińców zostało zamordowanych w wiosce w Bieszczadach. Nie była to jedyna masakra, były zbrodnie w Zawadce Mrochowskiej. Dlaczego my na Podkarpaciu tutaj nie chcemy pamiętać o swoich winach, nie chcemy tej historii przerabiać?
8: No bo ona jest trudna. Ona nas też sytuuje w takiej roli, w której no nie chcielibyśmy się nigdy widzieć, tak? Czyli sprawców przemocy, czyli kogoś, kto też dokonywał zbrodni na innych ludziach. I to jest na tyle niewygodne. Jednocześnie nie mamy takich narzędzi. Nikt nas tego nie edukuje, nie uczy, w jaki sposób można by było się z tym zmierzyć. Pielęgnuje się to właśnie, o czym pan wspomniał, czyli to, że byliśmy krzywdzeni, że byliśmy ofiarami, narodem doświadczającym przemocy. Tymczasem to, z czym musimy się zmierzyć nieustannie, to jest też ten wariant, w którym jesteśmy tą stroną, która krzywdzi. Ale do tego trzeba narzędzi i sposobów i edukacji, żebyśmy potrafili też spojrzeć sobie sami prosto w oczy.
1: Edukacja może być odpowiedzią na takie historie, jakie na przykład opowiadała moja znajoma ze Stowarzyszenia Ruch Pro, gdy na festiwalu Wianki w Turnickim nastoletni chłopak, który przyjechał tam z rodziną, mówi: nienawidzę Ukraińców, choć jest w miejscu etnicznie ukraińskim na festiwalu bardzo otwartym. Jak sprawić, żeby młodzi nie nasiąkali nienawiścią, krótko mówiąc, na tle narodowościowym?
8: No pewnie warto by było się przyjrzeć, czego się dowiadują w szkole, ale też jakie instytucje lokalnie proponują też zmierzenie się z tymi historiami lokalnymi. Te historie lokalne wbrew pozorom są niezwykle ważne. To one tak naprawdę nas formują. To, co wynosimy z domu, to, co usłyszymy w tym najbliższym swoim otoczeniu. I to one nam podpowiadają tą właśnie otwartość i gotowość też na to, żeby mierzyć się z tym, co nie jest dla nas chwalebne i czym chętnie byśmy się nie zajmowali, no bo właśnie sytuuje nas w takiej roli, w której nie chcemy siebie widzieć. Tych narzędzi jest nieskończenie wiele. Natomiast przez te wszystkie lata mam wrażenie, wrażenie, że mniej było tej edukacji formalnej nastawionej na to, żeby się z tym mierzyć, więcej takich właśnie oddolnych sposobów na to, żeby sobie tę historię opowiadać. Problem jest tylko taki, że one się nie przekładają na makroskalę. To znaczy, nawet jeżeli w jakiejś społeczności przeszliśmy pewne procesy i sobie opowiedzieliśmy też te trudne historie, to one się nijak mają do takiego państwowego dyskursu, który ciąży w stronę jednak takiej historii, w której jesteśmy tylko tymi, którzy no właśnie zawsze byli krzywdzeni, zawsze się dopominali i zawsze doświadczali przemocy.
1: Jak popatrzymy na najnowsze muzea, które w Polsce powstaje Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, najnowocześniejsze muzeum na wschód od Wisły, to ciągle jednak jest nasza krzywda.
8: Tak, ale też jest to opowiadane z takiej militarnej strony. Proszę zwrócić uwagę, że mało się w muzeach opowiada o ludziach, o społecznościach, które żyły. Ja miałam to szczęście, że w liceum nauczycielką moją od historii była pani, która była z mniejszości białoruskiej. I to ona tak naprawdę sprawiła, że ja się w ogóle dowiedziałam o tym, że w Polsce żyły i żyją mniejszości narodowe i etniczne. Przy każdym ważnym wydarzeniu, które omawialiśmy w szkole, zawsze był podnoszony ten wątek, a co się wtedy działo z tymi innymi ludźmi? W ogóle co się działo ze społeczeństwem wtedy? Kto tutaj żył? Co to była wtedy za Polska? Tak? Jakim językiem ci ludzie opowiadali? I jakim językiem też postrzegali te wydarzenia, które, te wielkie makrowydarzenia, które ich w jakiś sposób dotykały? Ale tego nam brakuje najbardziej.
1: Obyśmy doczekali więc skutecznych programów edukacyjnych, które pozwolą nam lepiej się rozumieć. Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, od lat zaangażowana w budowanie polsko-ukraińskiego dialogu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Teraz w naszym programie czas na kilka tematów związanych z turystyką. Gmina Olszanice otrzymała łącznie 27 milionów złotych unijnego dofinansowania na dwa projekty związane z rozwojem infrastruktury turystycznej. Pierwszy projekt zakłada rozbudowę stacji w Wańkowej, między innymi o 18 nowych armatek śnieżnych, które pozwolą dośnieżać kolejne trasy. W kompleksie mają powstać również snowpark, trzy ruchome chodniki o łącznej długości 500 metrów, tor saneczkowy czy wypożyczalnie sanek i łyżew. Planowana jest także mobilne, syntetyczne lodowisko o powierzchni 500 metrów kwadratowych, dzięki czemu oferta ma być skierowana do całych rodzin, niezależnie od pogody. Drugi projekt przewiduje budowę w Zwierzyniu nad Sanem nowoczesnego centrum karawaninku z parcelami dla kamperów, przyłączami, zapleczem sanitarnym i miejscem do obsługi nieczystości. Turyści będą mogli korzystać tam m.in. z placów zabaw, wiat rekreacyjnych, 5 samochodów elektrycznych i kilkudziesięciu rowerów elektrycznych. Podobne punkty obsługi kamperów mają powstać też w kilku innych miejscowościach Bieszczadów. Władze Olszanicy liczą, że rozwój infrastruktury jeszcze mocniej wydłuży sezon turystyczny, zwiększy liczbę odwiedzających i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Gmina jest dziś doskonałym przykładem wdrożenia udanej strategii rozwoju ruchu turystycznego. Dlaczego w Olszanicy udaje się to, co nie udaje się w wielu innych gminach Bieszczad czy Pogórza Przemyskiego, które znacznie gorzej wykorzystują swoje atuty krajobrazowe i nie przyciągają zbyt wielu turystów? O tym między innymi rozmawialiśmy z Magdaleną Demkowicz, która wraz z mężem prowadzi Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uchercach Mineralnych i Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe.
9: Początki były trudne, bo historia gminy i to, jak właśnie ta gmina wyglądała 20 lat temu, to jest duża różnica. I to, co zawsze podkreślamy, dlaczego się ta gmina zmieniła i zmienia wciąż i się rozwija, to jest oparte na współpracy i na takim zespołowym działaniu i mieszkańców poszczególnych, i przedsiębiorców, i samorządu naszego lokalnego, bo ta współpraca właśnie owocuje tym, że jest po prostu rozwój.
1: Już w 2006 roku gmina była na krawędzi bankructwa, zamykała szkoły. Jak to się stało właściwie, że dziś jest wzorowym przykładem rozwoju? Jak to się stało właściwie, że tak świetnie współdziałają też przedsiębiorcy jak wy z samorządem?
9: Myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą jest właśnie to, że samorząd lokalny dostrzega i słucha mieszkańców i przedsiębiorców i wyciąga do nich pomocną dłoń i jest nastawiony na tą otwartą współpracę, bo dzięki temu można wiele rzeczy wspólnie osiągnąć. I to, co też nasz samorząd zauważył, że te nasze miejscowości tutaj mogą mieć szansę rozwoju dzięki turystyce. I została położona właśnie taka podwalina pod to, żeby ta turystyka mogła się tutaj rozwijać. I tak przyszedł ten rok 2015, gdzie zostały otworzone bieszczadzkie dryzyny rowerowe i dzięki temu na zamkniętej wówczas linii kolejowej 108 rozpoczął się ten ruch turystyczny, co zapoczątkowało też rozwój taki, że powstają miejsca noclegowe, że sklepikarze mają większy też utarg, dlatego że ten turysta, który tutaj przyjeżdża, on gdzieś chce się zatrzymać, coś kupić do zjedzenia, chce również przenocować, chce także zatankować, więc to jest taka sieć naczyń połączonych i dzięki temu to wszystko się rozwija. Dryzyny były pierwszą taką inicjatywą i nasi włodarze zawsze powtarzają, że to dało właśnie takie światełko w tunelu, że można w tym kierunku iść i się rozwijać. I dzięki inwestycjom, dzięki oczywiście funduszom i różnym projektom i pieniądzom, które zostały pozyskane i dzięki też pomocy naszego województwa, Urzędu Marszałkowskiego i tym różnym dotacjom, to po kilku latach zrodziła się idea Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu w też zapomnianej miejscowości, tak naprawdę nieistniejącej, bo Wanikowa, no nikt nie słyszał o Wanikowej, a dzisiaj mamy jedną z największych stacji narciarskich. Mamy cały kompleks różnych atrakcji, bo działa przez cały rok Bieszczadzki Wanikowa, więc jest również taką inicjatywą nagradzaną i szeroko znaną już w całym kraju.
1: Wracając do dryzyn kolejowych, jak to się stało, że wpadliście na pomysł, by część niszczejących torów, które nawet chyba nie były własnością samorządu, bo zdaje się, że właścicielem torów jest PKP Infrastruktura, wykorzystaliście pod potrzeby turystyczne? To wymagało pewnie wielu pism, wielu starań.
9: Oczywiście, jeżeli się cofniemy do tamtego czasu, to zacznę od tego, że pomysł zrodził się z obserwacji naszych takich inicjatyw w innych krajach europejskich, gdzie tych szlaków takich dryzyn rowerowych na nieczynnych liniach kolejowych jest bardzo dużo, szczególnie w Niemczech, więc podpytywaliśmy te wypożyczalnie zagraniczne, jak to funkcjonuje tam. Natomiast to prawda, że był to taki trudny orzech do zgryzienia, ponieważ tutaj w Polsce jeszcze nikt tego nie zrobił na taką skalę. I najpierw zapukaliśmy właśnie do polskich linii kolejowych, którzy powiedzieli, no dobrze, nie wiemy jak to ugryźć, ale jeżeli macie wsparcie samorządu lokalnego, to będziemy próbować. I mieliśmy po prostu szczęście, bo trafiliśmy na naprawdę bardzo, bardzo otwartych ludzi, którzy zadecydowali się wskoczyć z nami na tą głęboką wodę i tak naprawdę przetrzeć szlaki, zrobić coś, co było innowacyjne wówczas na tamten czas w Polsce. Nie bali się tego zrobić, bo to trzeba było opracować procedury, bo to wszystko musi być legalnie. Nasz samorząd wydzierżawił 47 kilometrów nieczynnej linii kolejowej, więc wziął na siebie naprawdę dużą odpowiedzialność za to, żeby ta linia była wydzierżawiona i podlegała pod samorząd gminy Olszanica i my mieliśmy użyczenie. Później oczywiście czasy się zmieniły i już teraz inaczej to wygląda. Natomiast tak, te początki to dzięki panu dyrektorowi Borowcowi, który powiedział, tak, zgadzam się, daje zielone światło, dzięki Warszawie, bo spotkania były w ministerstwie i dzięki naszemu naczelnikowi ówczesnemu tutaj z sekcji kolejowej Zagórz, panu Bryndzy Zbigniewowi, to wszystko w takiej drużynie udało się stworzyć. No i dzięki temu od razu w pierwszym roku uzyskaliśmy najlepszy produkt turystyczny Polski, taką główną nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej, co było naprawdę też dla nas taką nobilitacją i dużym zaskoczeniem, ale jednocześnie pokazało, że jest to dobry kierunek, że można tak działać.
1: To w ogóle świetne miejsce na tego typu inicjatywę, bo bliskość drogi Sanok, Ustrzyki Dolne sprawia, że odpadają w bardzo dużym stopniu koszty promocyjne, prawda?
9: Tak, można powiedzieć, że z tych takich minusów zrobiliśmy plusy, ponieważ stacja kolejowa ta w Buchercach Mineralnych znajduje się przy wielkiej obwodnicy na ruchliwej trasie Sanok, Ustrzyki Dolne i dalej prowadzącej w Bieszczady, więc jest to doskonały taki punkt, gdzie jest też rozgałęzienie na Solinę, mnóstwo osób przejeżdża i z tego punktu, który był takim tylko punktem przejazdowym, gdzie wszyscy przemykali przez tą miejscowość, jadąc albo właśnie w kierunku Soliny, albo dalej w góry, udało się zrobić coś, że wszyscy chcą się tutaj zatrzymać, chcą zobaczyć, chcą skorzystać z takiej atrakcji, która no, wprowadza też coś innego, bo ta perspektywa podróżowania po torach, tak jak na rowerze, wprowadza nam tą inną perspektywę, gdzie możemy oglądać przyrodę, krajobrazy, podziwiać rejon, być blisko natury, jednocześnie w taki aktywny sposób, z innej troszkę perspektywy.
1: Jadąc tą drogą Sanok-Ustrzyki Dolne, praktycznie zawsze latem, czy nawet wiosną, jesienią widzę ruch na drezynach. Jaki zasięg ma ta atrakcja turystyczna? Ile macie chętnych miesięcznie, rocznie?
9: To jest jedna z takich większych atrakcji, bo bieszczadzkie drezyny rowerowe udało się nam tak wypromować ten produkt, że tak naprawdę osoby z całej Polski tutaj chcą skorzystać z tej atrakcji, chcą się przejechać tymi drezynami pomarańczowymi wózkami. Rocznie to jest do 100 tysięcy osób, w zależności też od tego, ile mamy kursów, bo wiadomo, różne sytuacje też takie geopolityczne, czy przechodziliśmy przez pandemię, przechodziliśmy przez takie tąpnięcie, kiedy wybuchła wojna, to wszystko no, ma też wpływ na to, jaki ruch turystyczny jest w Bieszczadach, ale ogólnie to jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, które nas odwiedza rocznie.
1: Wiosna 2026 roku przyniosła nam jeszcze lekką historię związaną z niedźwiedziami i z wilkami, która podobno odbiła się na ruchu turystycznym. Wy też to obserwowaliście w tych miesiącach?
9: Nie do końca, dlatego że te sytuacje i historie są bardzo podzielone, także myślę, że jest część osób, która może się obawiać, bo jeżeli się zastanawiają, że chcieliby gdzieś spędzać więcej czasu w lesie, to może takie osoby wtedy biorą pod uwagę, że no dobrze, no to może tak być, że gdzieś tam spotkam tego zwierzaka. Natomiast my jesteśmy w rejonie takim, gdzie no, jedziemy linią kolejową, jest ruch, jest hałas, więc żadne dzikie zwierzę nie będzie nam tam siedziało i czekało, a może przyjedzie ktoś i tutaj się ze mną spotka. To taki niedźwiedź tak nie myśli, naprawdę.
1: Ostatnie lata przynoszą też wzrost świadomości, jeśli chodzi o wagę transportu publicznego. Mieliśmy już wyremontowaną linię 102 z Przemyśla do Zagórza. Mamy pomysły reaktywacji kolejnych linii w Bieszczadach. Nie obawiacie, że w pewnym momencie ktoś przyjdzie i powie wam, zabieramy wam te tory i robimy tu linię kolejową?
9: Oczywiście tak może być. I my zdajemy sobie też z tego sprawę, bo jesteśmy gośćmi, więc te tory są użyczone i jeżeli tak będzie, to po prostu to jest projekt, coś się kończy, coś się zaczyna, więc jakby czas pokaże, w jakim kierunku to wszystko się będzie rozwijało i w jakim kierunku ogólnie też będą szły Bieszczady i rozwój turystyki, także wszystko czas pokaże.
1: Klientami drezyn są zapewne głównie turyści, którzy przyjeżdżają w Bieszczady w okresie letnim, może już od czerwca do września, a poza sezonem jak funkcjonujecie? Macie jakieś oferty na przykład dla zorganizowanych grup, dla szkół?
9: Gośćmi i korzystającymi z drezyn rowerowych tak naprawdę są wszyscy, bo i to są rodziny z dziećmi, to są grupy szkolne, grupy zorganizowane, firmy, naprawdę wszyscy. Natomiast ten sezon zaczyna się końcem kwietnia, kiedy już jest ciepło i kończymy tak naprawdę październik bądź czasami listopad, w zależności od warunków pogodowych. Bo taka przejażdżka drezyną no, musi być przyjemna, prawda? Więc to jest ten czas taki właśnie, który mamy przeznaczony. Później, no niestety już ta pogoda, jesteśmy w Bieszczadach, więc wiadomo, jak przychodzą zimne poranki, czy dni, które są takie już chłodne, to drezyny idą na zasłużony odpoczynek i czekamy do następnego sezonu. Mogę jeszcze tylko wspomnieć, że zawsze podkreślam, że projekt drezyn rowerowych to jest właśnie współpraca i drezyny istnieją dzięki niesamowitemu wsparciu całego regionu. To są hotelarze, to są przewodnicy, to są biura turystyczne, bo ze wszystkimi współpracujemy. To są poszczególni mieszkańcy, właściciele agroturystyki, pensjonatów, ponieważ, tak jak już wspomniałam, turystyka to jest sieć naczyń połączonych i razem współpracujemy. Tak jak my polecamy restauracje, gdzie ktoś nas pyta, gdzie można dobrze zjeść, czy co zobaczyć, tak samo ci organizatorzy też polecają naszą atrakcję, ale dzięki właśnie tej współpracy, dzięki temu, że jakby mamy na uwadze po prostu Bieszczady i tworzenie ciekawych miejsc i ciekawych produktów, to ten właśnie produkt turystyczny dostał takiego Oscara w turystyce, bo otrzymaliśmy złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Jesteśmy na razie jedynym na Podkarpaciu produktem, który ten certyfikat otrzymał, więc jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tego, bo znaleźliśmy się w takim gronie obok Muzeum Powstania Warszawskiego, obok Hydropolis, obok takich naprawdę dużych ogólnopolskich atrakcji. I to pokazuje też, że małe miejscowości, małe takie lokalne społeczności też mają taką siłę i pokazuje, że marzenia się spełniają i można gdzieś zaistnieć właśnie w tym świecie takich wielkich gigantów i zostać docenionym.
1: Zachęcamy więc do odwiedzenia gminy Olszanica, do skorzystania z drezyn w Duchercach Mineralnych. Magdalena Dymkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
9: Dziękuję.
1: A na koniec naszego programu sprawdźmy jeszcze repertuar kina w Sanockim Domu Kultury. W tym tygodniu można zobaczyć tam Mistyczkę, polski film biograficzny w reżyserii według scenariusza Jana Sobierajskiego, inspirowany prawdziwą historią Alicji Lęczewskiej. Bohaterka przez lata była nauczycielką, członkinią PZPR i miłośniczką zagranicznych podróży. Prowadziła życie, które z pozoru nie zapowiadało wielkiej duchowej przemiany. Przełom nastąpił po spotkaniu, które skłoniło Alicję do wejścia na drogę głębokiej wiary i doświadczeń mistycznych. Film opowiada jednak nie tylko o religijnej przemianie, ale także o samotności, poszukiwaniu miłości, sensu życia i odpowiedzi na pytania o cierpienie oraz nadzieję. Zapraszamy do Sanockiego Domu Kultury. I to już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie Co jest grane. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.